0: Śląska, Warszawa.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztamy imię. Nawet jak dostaję to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weterani, chcą mnie zabić.

0: wierszu.
1: Siedziesz? Z nimi? Nie, no chyba, że ty wiesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio SK.
3: Radio SK.

0: malować obrazy. Nie na mnie obrazić się, pośle ją na wybiegi. Lens i Agi też żadne zakazy, wy te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie mazaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz,

0: 23 października. Ulica Krujecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Na razie spokojnie na warszawskich ulicach. Więcej aut jedynie na siódemce od strony Łomianek, szczególnie przy Parku Młocińskim. Przetyka się też most Grota w stronę centrum i Powązkowska przed zjazdem w Jana Pawła II. Większy ruch jest również na Puławskiej w stronę Doliny Służewieckiej w okolicy Parku Pięciu Sióstr. Za to w weekend czekają kierowców utrudnienia przy placu Zawiszy, bo drogowcy będą asfaltować lewe pasy towarowej. W poniedziałek z kolei ruszą prace na Jagiellońskiej. Jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę, to dzisiaj zdecydowanie chłodniej. Dzisiaj maksymalnie na termometrach zobaczymy około 17 stopni. Na razie termometry pokazują 10 stopni. Przez cały dzień będzie sporo chmur. Po południu także możliwe przelotne opady deszczu.
2: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 6. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Więcej patroli przy szkołach na Mazowszu. To reakcja premiera na ataki nastolatków w Ostrołęce i Podwyżkowem. Napastnicy użyli ostrych narzędzi. Służby badają, czy sprawa ma związek z internetowym wyzwaniem. Służby poinformowały także o udaremnionym ataku w sierpcu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii Podwyżkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. Żeby wstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
5: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
4: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
6: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
4: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
3: A przypomnijmy, pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Zmarła 37-letnia woźna. W Ostrołęce rannych zostało 9 osób. Nocny wstrząs w kopalni Budryk na Śląsku. Górników szybko ewakuowano na powierzchnię. Nikomu nic się nie stało, ale wydobycie na jednej ze ścian zostało wstrzymane. Do wstrząsu doszło w kopalni w Ornotowicach, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Silny halny w Tatrach. Kolejka na Kasprowy Wierch została wstrzymana, a Topr ostrzega turystów przed wyjściem w góry. Nadchodzi też załamanie pogody. Na Podhalu spadnie deszcz, a na wyższych partiach Tatr możliwy jest śnieg.
2: SK Warszawa News.
3: Przed nami finał konkursu na ulubioną księgarnię Warszawy. W tym roku zgłoszono prawie 1000 propozycji. Z finałowej 20 jury wybierze zwycięzców, mówi Diana Krawiec, przewodnicząca jury.
7: To już jest 7. edycja nagrody i w tym roku rzeczywiście to była rekordowa liczba zgłoszeń.
3: A wyniki poznamy 18 października. Znamy turystyczne odkrycia Mazowsza. Wśród wyróżnionych są twierdza Modlin, Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 i Dzień Szkocki w Wiadowie. Teraz zwycięzcy powalczą o nagrody ogólnopolskie.
0: Jankers
8: i Wiktor w Radiu SK.
9: No i piątek, piąteczek. Słuchajcie, jak mówiła moja babka.
10: Oho!
9: Luz, bluz i orzeszki.
11: Dla wszystkich czekających na bluza mam informację, tego w SC nie będzie.
10: Piątki, luźne wątki, wchodzę tuż obok babci, dajcie znać jak u was.
9: Słuchajcie, no, ale naprawdę, można o wszystkim. Można dać znać, że się wstało, albo że się nie wstało. Można sprzedać Opla albo opowiedzieć suchara. No,
11: dzwońcie do nas z każdym problemem, a jak nie macie problemu, to dzwońcie jeszcze bardziej.
9: O. No to ciekawe, kto będzie pierwszym słuchaczem dzisiejszego dnia.
11: 664-402-302.

0: Dziękujemy bardzo.
1: To jest Jason Derulo po tygodniu w Polsce. 8 minut po godzinie 6, fajnie, że z nami jesteście. No właśnie, kto jest pierwszy dzisiaj? O to was pytamy. Halo, halo.
2: Siema, Kamil z tej strony. Kierowca ciężarówki o 4 na nogach. Pozdrawiam.
3: Bardzo dobrze. Nie na nogach, tylko na oponach. No,
1: to ja mówię, jeśli na chwilkę. Wczoraj widziałem na autostradzie, jechałem długo. Mhm. Pan zajechał panu tirowi, malutki zajechał temu dużemu.
0: I przehamował specjalnie.
1: Słuchajcie, to był jakiś koszmar. Nie róbmy tego i w ogóle nie wjeżdżajmy przed tiry w ostatniej chwili, no bo ten ładunek, który mają na padze najczęściej. Oj. Niektórzy, to jest spory, no i nie da się tak wyhamować po prostu.
0: Niektórzy mówią, że to się nazywa ambicja. Niezdrowa ambicja.
3: Albo ciężar życia.
4: Polska ambicja.
3: No ale odbieramy dalej telefony. Halo, dzień dobry.
5: No siemanko, słuchajcie, to lecę z Białegostoku, zaczął padać deszcz. Zabieram moich kolegów z Warszawy, Marka, jeszcze jednego takiego Polka i jedziemy sobie na rowerki do Stronia Śląskiego.
0: I ile przejedziecie?
5: No, gdzieś tak będzie, może 600.
1: 600 kilometrów na rowerach?
3: To my wszyscy razem w studiu tutaj tyle nie przejechaliśmy.
0: Przez całe życie.
1: Przez całe życie, co pan gada, panie?

0: Gdzie? Jesteśmy, dobrze, jesteśmy.
1: Poranny? Dobry. Pracowanie.
2: Ulubiona osoba wszystkich chyba u nas w radiu. Czyli Basiula. Dzień dobry, Jadziula.
3: Dzień dobry.
4: Gdybyśmy dzień dobry, mieli Jadziu. Ci przyznawać nagrody, to byś dostała wszystkie nagrody. Tak. I Oscary, i Emmy, i Grammy, wow. I kryształową kulę.
1: Ja bym to
4: i kamerę.
2: To nie, do tego kryształową kulę, bo ty dobrze tak tańczysz, prawda, Jadziu?
1: Tak. Chyba.
2: Z gazetami między innymi. Są gazetki, dzieje się, ojejku, dzieje się.
4: No i okazuje się, że od dzisiaj mamy załamanie pogody, co ci, którzy już wyszli na zewnątrz, zauważyli. Dawno nie było takiego załamania. Wczoraj w niektórych miejscach 26 stopni, dzisiaj w niektórych miejscach maksymalnie 13 ma być.
2: Do tego wiatr do 100 km na godzinę. I deszcze.
1: I deszcze.
2: Tak, liście. I liście na drogach. Uwaga, bo bardzo ślisko rzeczywiście w wielu miejscach i niewidoczni ludzie. Uwaga na odblaski.
4: No więc skoro oficjalnie zaczęła się już jesień, to potrzebujemy od ciebie, Jadzia, porady filmowej albo serialowej. Tak. Co oglądać pod kocykiem z herbatką?
2: Bo przecież wiadomo, że nie słuchać radia, nie?
5: Tak, wiadomo. No, nie, w ogóle. Tak.
1: Może być jakiś horror?
2: Horror?
4: Może być.
2: A coś polecasz? Coś fajnego? Jakiś Freddy Krueger czy coś innego?
1: To obrady Sejmu sobie włączyć.
6: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
2: Ja skorzystam z tej polecajki. No, bardzo dobrze.
4: Będziesz miał taki dramat, horror, komedii romantycznej tam tylko brakuje, ale komedia bywa.
2: Taki tytuł.
1: Czasami.
2: Marszałek kontratakuje.

0: 25 minut po godzinie 6. Mamy piątek i chcielibyśmy powiedzieć, że jest fajnie, że jest dobrze, ale prawda jest taka, że w newsach Paulina będzie mówiła o tym, że będzie drożej.
1: No właśnie, stacje benzynowe każdego dnia znowu te ceny podwyższają. Na początku była duża obniżka, potem tak jak żabkę nas gotują trochę.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
6: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.
8: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki. FDM.pl.

0: 10 października. Ulica Grójecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
3: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Przytyka się Toruńska najciaśniej, teraz przed mostem Grota. Za samym mostem też ciasno, a korek ciągnie się aż do Armii Krajowej. Więcej aut też na Słowackiego, zwłaszcza przy zjeździe w Potocką. Tradycyjnie ciasno o tej porze też na siódemce z Łomienek do Warszawy, a także na Modlińskiej w stronę Parku Żarańskiego. Coraz więcej aut także na dojeździe do Piaseczna i z samego Piaseczna do Warszawy, za to bez większych utrudnień na południowej obwodnicy Warszawy i na Wisłostradzie. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj maksymalnie zobaczymy około 17 stopni na termometrach. Na razie termometry pokazują 10 stopni, dzisiaj więcej chmur niż słońca i jak twierdzą specy od pogody, po południu także mogą się pojawić przelotne opady deszczu.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Nocny alarm na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołany. Mieszkańcy po 23.00 dostali alert RCB po rosyjskich atakach na Ukrainę. Wojsko podrywało myśliwce. Po kilkudziesięciu minutach alert został odwołany. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dziś drożej na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy do 6,90 zł, a za olej napędowy maksymalnie 7,82 zł.
5: SK Sport News.
6: Iga Świątek walczy o półfinał turnieju w Pekinie. Dziś zmierzy się z Elise Mertens. Polka wygrała oba dotychczasowe pojedynki z Belgijką, nie tracąc seta. Początek meczu o 13:00, a zwyciężczyni zagra o finał z lepszą z pary Qin Wenzhen, Elina Svitolina. Piotr Zieliński z nagrodą we Włoszech. Reprezentant Polski został wyróżniony na gali Premio Gentleman. Piłkarz Interu Mediolan otrzymał statuetkę za najpiękniejszego gola poprzedniego sezonu. Gala promuje zasady fair play w futbolu.
7: Wiktor.
8: Dzień dobry. Tu radio z samego rana. W piątki luźne wątki, więc jak ktoś ma jakiś problem, proszę zadzwonić, rozwiążemy. Jak ktoś nie ma problemu, to jeszcze lepiej, żeby zadzwonił, to nie będziemy musieli rozwiązywać.
9: Po męsku to wziąłeś, wytłumaczyłeś. Mansplaining w praktyce.
10: No to gramy! Muzyka!

0: Kuba, piątek w Radiu SK, 6:36, cały czas temat aktualny, wolne wątki.
1: Przypominamy, że chłopaki nie płaczą, ale płacą, na pierwszej randce przynajmniej, żeby zrobić dobre wrażenie, a potem to już.
0: No. Pójdzie, no. Tak. Toż pójdzie sam.
2: Wujek, dobra rada, dziękujemy wujku, to była fantastyczna rada, nie słuchajcie go.
1: W piątki są luźne wątki, każdy może na jaki chce temat, słuchajcie, macie suchara, dzwonicie, macie problem, dzwonicie, leżycie, dzwonicie, wstaliście, dzwonicie.
2: I jak potrzebujecie pomocy też dzwonicie, halo.
3: Witam Radio SK, pomocy, Mirek z tej strony. Wróciłem z urlopu, który rozpocząłem 2 września. Nie wiem, jak ten dzień dzisiaj przeżyję w firmie, ale wsparcie z waszej strony jest mega wymagane.
0: Jak możemy pomóc poza muzyką i dobrym słowem?
2: To jest akurat proste, szybkie i na temat. Mianowicie wrócić po miesięcznym urlopie w piątek.
0: Mm-hmm.
2: Wow, mistrzostwo świata.
4: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
5: Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotowski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto, Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nim inni zaczną, ty będziesz już po zakupie. BYD Krotowski, Warszawa Wilanów, Klimczaka 1, Royal Wilanów oraz Piaseczno-Żeromskiego 36. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jesz batonika. A mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Gips. Zrobiłem to dla nurtu. Premierowy koncert w Warszawie i ostatni tegoroczny występ artysty.
15: Sobota, 17 października.
14: Hala COS Torwar, Łazienkowska 6A.
15: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
14: Nie zwlekaj i kup już teraz.
15: Poleca Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
18: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
19: I po reklamie.

0: Pink.
1: Kama gotowa do śpiewania?
0: Zawsze, o każdej porze dnia i nocy.
1: Bardzo dobrze.
2: Ściszę słuchawki sobie.
0: Edzia, Edzia!
3: Eska budzi w urodziny.
1: Edyta z nami z samego rana, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Pochwal się, które. No dawaj, dawaj, dawaj, dawaj.
4: 28.
0: Edytka, a jak ty się w ogóle czujesz? Bo z tego co wiem, to jesteś młodą mamą.
4: Tak, która wróciła do pracy właśnie.
1: Po macierzyńskim, tak?
0: Tak, dziękuję Janki, że nie powiedziałeś, że po urlopie macierzyńskim, bo słowo urlop uważam, że jest obraźliwe w tej kwestii.
4: No. Też tak uważam, dokładnie.
1: I po jakim czasie? Ile to trwało?
4: Półtorej roku.
2: A to już jest wszystko, co można wykorzystać? Czy tam, bo słyszałem w telewizji?
4: Nie, to wszystko na dwójkę miałam zwiększone trochę.
2: A co z tym babciowym i jakimś tam jeszcze innym takim dodatkiem, że mama wraca, a tu jednak może jeszcze chwilę sobie pokorzystać z benefitów?
0: Nie no, babciowe to...
4: To nie jest takie łatwe.
0: Babciowe to wtedy, kiedy babci płacisz za to, że babcia się opiekuje.
1: A ty do roboty.
0: No, a ty do roboty. Tak. No ale właśnie, i jak, powiedz mi, jak ty się czujesz, kiedy wróciłaś do tej pracy?
4: Ciężko.
0: Mhm. Co jest najcięższego? Opowiadaj, my tu ci naprawimy, no.
4: No chyba to takie wstawanie bardzo wcześnie rano.
1: Ale powinna być przyzwyczajona, no, do tego wstawania po półtora roku z dzidzią.
4: Gdzieś tam się da pogłaskać i śpimy dalej.
0: Słuchaj, może spróbuj tego samego ze swoją szefową.
1: My ciebie teraz pogłaszczemy urodzinową stówką. Wykorzystaj tę sprawę, tę sytuację, taka cena, coś przyjemnego dla siebie.
2: To jest tak zwana wypłata przed wypłatą.
0: Życzymy ci tego, żeby było ci lekko, miło i przyjemnie, żeby dzieciaki zdrowe rosły bez żadnych katarów i innych rzeczy, bo wiemy wszyscy rodzice, jak to jest na jesień.
1: Moje dzieciaki są teraz, są w formie katarowej, jest pięknie w domu.
0: No, pociągająca sytuacja. No i wszystkiego najlepszego w dniu twojego święta.
4: Dziękuję bardzo, bardzo miło.

0: Przepraszam, musimy panu przerwać. Ładnie pan śpiewa, ale przerwiemy panu.
1: No i już menadżer Damian do Dawida ma z nami problem.
2: Słuchajcie, jak smakuje Bigos? Jak byście opisali?
1: To jest smak polski. Jakbyś wgryzła się w centralną Polskę.
3: Jakby to powiedzieć, no... No dla mnie bomba, no.
2: To ja nie będę wcale mówić, że to będzie pierwsze pytanie w naszej zabawie siódma wygrywa, które zaraz po siódmej.
1: A dobra, to nie mów tego.
3: Nie mów.
4: Kama i Wiktor.
5: Kama i Wiktor.
4: Radio SK. Radio SK.
6: Reklama.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinno?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.

0: zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Mamy już coraz więcej utrudnień na stołecznych drogach. Mocno przetkane w tym momencie Aleje Jerozolimskie. Korek od Ronda Regana do Bitwy Warszawskiej. Stoi też Bitwy Warszawskiej w stronę Szczęśliwickiej i Wawelska. W obie strony zwłaszcza ciasno jest przy pomniku lotnika. Duże utrudnienia też w Prymasa Tysiąclecia, szczególnie przy Dworcu Zachodnim. A poza tym wolniej teraz pojedziecie też Łopuszańską w stronę Alei Krakowskiej. Jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę, to dzisiaj zdecydowanie chłodniej niż wczoraj. Dzisiaj maksymalnie zobaczymy około 17 stopni. Na razie termometry pokazują 9 stopni. Przez cały dzień będzie sporo chmur, po południu także możliwe przelotne opady deszczu i dzisiaj także dosyć mocno będzie wiało w stolicy, a w weekend dużo, dużo deszczu.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: Zbliża się siódma, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Dziś sąd zdecyduje o losie 15-latka, który zaatakował w szkole podwyżkowym. Do tragedii doszło w Leszczy-Dolenowinach. Nastolatek ranił 3 osoby, 37-letnia woźna zmarła. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
8: Nożownik noc spędził w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Wcześniej został przesłuchany przez policjantów, pobrano mu też krew do badań. O jego przeszłości dziś zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
9: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
8: Mówił mi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tą tragedią. Woźna pani Daria osierociła dwójkę dzieci.
10: Jeden przedszkolaczek, a drugi do drugiej klasy.
11: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
12: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
8: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
7: O szczegółach już teraz Michał Skolimowski.
13: To właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczy-Dolenowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
14: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
13: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
7: Dziękujemy, to był Michał Skolimowski. I jeszcze Kielce i akt wandalizmu w samym centrum miasta. Zniszczono słynne lustro w chodniku, warte prawie 90 tysięcy złotych. Sprawcy szuka policja. Kluczowe mogą okazać się nagrania z monitoringu.
6: SK Warszawa News.
7: Krucze, w centrum Warszawy przejdzie metamorfozę. Ulica zostanie zwężona do dwóch pasów, a w środku powstanie park linearny z zielenią.
15: Tam są i sieci energetyczne, i sieci światłowodowe, i sieci kanalizacyjne, i wodociągi.
7: Mówi Jakub Dywalski z Zarządu Dróg Miejskich. Jutro od 9 mieszkańcy Bemowa będą sprzątać okolice. Na uczestników, którzy przyniosą odzież i elektrośmieci, czekają sadzonki. A w weekend utrudnienia przy placu Zawiszy. Drogowcy będą asfaltować lewe pasy towarowej. W poniedziałek ruszą kolejne prace, tym razem na Jagiellońskiej.
16: Kama i Wiktor
17: w Radiu RTSK.
18: Panie i panowie, mamy piątek, a jak piątek, to luźne wątki piątkowe.
19: Tak jest.
20: Kto pierwszy? Przed chwilą napisał do mnie słuchacz, czy może prosić o jakiś dobry dowcip, żart na antenie.
18: To oczywiście, bo skoro można wszystko, to można też suchary.
21: Witam Radio SK, usłyszałem, że jest dzień na suchary u was, także się dołączę do tej imprezki. A więc tak, co robi pająk na laptopie? Ściąga muchy z sieci.
18: Sieć, internet,
19: siedzę.
18: Muchy.
20: Sieć kumam, ale muchy?
18: No,
19: muchy.
18: A nie muchę.
19: No.
18: Ale to było fajne.

0: usłyszało nas i pomyślało, o, siódme wygrywa, nie? Tak? Jeszcze chwilę, tak za chwilę zabieramy się za Bigos, w siódme wygrywa.
1: Uno momento jeszcze.
2: A ja muszę wam powiedzieć, że ostatnio w M Obywatelu, którego do niedawna byłam wielką fanką, złożyłam wniosek o nowy dowód osobisty i byłam zachwycona tym, że nie muszę wychodzić z domu i złożyć ten wniosek. Po czym dostałam informację, że i tak muszę pójść do Urzędu Miasta, bo jeszcze muszę odcisk palca zostawić i podpis.
0: Zapraszamy, polecam, ale kilka kroków do przodu już jesteś.
2: Nie, no prawie się udało.
1: Na papierze wszystko wygląda znakomicie, bo od 1 stycznia nowego roku, który się zbliża i zaraz będzie, kolejna cudowna nowość w M Obywatelu się zapowiada.
0: Okej.
1: Chodzi o to, że będzie można całą rejestrację swojego nowego samochodu przeprowadzić tylko przez aplikację.
2: Brawo. A co będzie z tablicami rejestracyjnymi?
1: No właśnie tu jest ten jeden myk, tak zwany, bo wszystkie formalności załatwisz w apce, ale tablice rejestracyjne nie wyskoczą ci z telefonu, prawda?
0: No. A nie wysyłają?
1: Wysyłają Pocztą Polską.
0: A wysyłają, czyli teraz nie będzie, zamiast stać w kolejce w urzędzie, będziemy stać w kolejce na poczcie. Dziękujemy!

0: Dawid i Margaret, Dawid Kwiatkowski, Margaret Wrodziuska, kwadrans po godzinie 7:00, to już teraz.
1: Uwaga, mam bardzo ważny komunikat do przekazania.
0: O, prosimy.
1: Regulamin naszej zabawy oraz przepis na Bigos znajdziecie na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus, www.naturhaus.pl.
3: 7:00 wygrywa w Radiu SK.
4: No to dzwonicie.
0: Zabrzmiał jak lektor, prawda?
4: Tak, prawie. 664-402-302. Można już teraz dzwonić, odpowiedź na 7:00 pytanie gwarantuje nagrodę, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu, bo inaczej to nie będziemy rozmawiać.
0: O, no i pani powiedziała.
4: Siadaj,
0: mała. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: O, słychać dobrze.
4: Dobrze, to rozmawiamy.
3: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
4: Nie uwierzysz. Pierwsze pytanie polega na tym, że musisz opisać, jak smakuje Bigos.
5: To jest po prostu niebo w gębie. To jest zbieranina wszystkich możliwych, najcudowniejszych rzeczy w jednym garnku.
4: Weź przestań, bo się ślinimy.
0: No, smacznego życzymy. Ja bym teraz przy Bigosiu bym z samego rana.
1: Uwaga, proszę się skupić. Czy filateliści kolekcjonują buty marki Fila?
5: Nie, to znaczki niestety.
0: Czemu niestety? No dobrze, no. Bardzo fajnie. Lecimy dalej. Wisła. Wisła płynie z gór do morza, czy z morza do gór?
5: Z gór i to chyba w Wiśle wypływa i płynie do morza.
4: Czyli z dołu do góry.
0: Czego nie rozumiem?
6: Jest dobrze, płyjmy dalej.
4: Słuchaj, czy Jankes mógłby się przespać w ten piątek u ciebie na kanapie?
0: Dzisiaj jest piątek.
5: Mógłby, zapraszam serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, widzimy się później.
3: Piąte.
4: A czy Wiktor mógłby się przespać w sobotę na podłodze?
5: Żona będzie trochę niepocieszona, ale zapraszam serdecznie.
3: Szóste.
4: No to boję się zapytać, czy ja mogłabym zostawić ci psa na całą niedzielę?
5: Dzieciaki będą zadowolone, poproszę, lecimy z tym.
0: Bardzo dobrze.
3: Siódme.
0: I uwaga, ostatnie.
1: W rewanżu, u kogo z nas chciałbyś się przespać ty?
0: Wspaniałe te pytania.
5: U Jankesa. U Jankesa, tylko u Jankesa.
0: Przepraszam bardzo, nieczynne. Ja dzisiaj jestem u kolegi, naszego słuchacza. Dzisiaj nie da rady.
1: Klucze zostaw, ty lubisz zostawiać w różnych miejscach.
0: Bardzo dobrze, zapraszamy oczywiście, dziękujemy, no ładnie dzisiaj było, poszło i był Bigos i są nagrody.
4: 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl.
3: 7:00 wygrywa w Radiu SK.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus, właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl

0: B jak piątek, B jak prohibicja.
1: Tak jest, podobno przegłosowali o tym zaraz w newsach na terenie całego kraju.
0: Od tego weekendu?
1: Od tego nowego roku.
2: Ale to jeszcze chwilkę mamy, Kama. Jeszcze potańczymy.
3: To uf.

0: Reklama.
1: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
2: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
1: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
2: Magnifique!
1: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
2: No, Hisense Media Expert to ma sens.
3: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zamień chłodne dni na ciepło wspólnych chwil nad morzem. W hotelu Astor w Jastrzębiej Górze wszystko sprzyja temu, by spędzić ten czas razem. Rozgość się w komfortowym pokoju, może tym z huśtawką. Do tego plaża, basen z brodzikiem, całoroczne animacje, sauny, spa i pyszna kuchnia. Zaplanuj jesienny weekend, zimowy wypoczynek lub ferie na astorhotel.pl. Hotel Astor. Blisko morza, daleko od codzienności.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: W tym momencie na S8C zderzak w zderzak, najwięcej aut na wysokości Blizny Łaszczyńskiego. Korek ciągnie się od dywizjonu 303 do skrzyżowania z Poznańską. Ciasno poza tym też w Prymasa Tysiąclecia i na Wawelskiej od Alei Niepodległości do Raszyńskiej. Do tego przytyka się też most Grota w kierunku Żoliborza. Przybywa też aut z Piaseczna w stronę stolicy, ale za to na południowej obwodnicy Warszawy na razie bez większych utrudnień. Pogodowo dzisiaj nieco gorzej niż wczoraj. Zresztą każdy kolejny dzień już będzie typowo jesienny. Dzisiaj maksymalnie jeszcze około 17 stopni na termometrach, ale już od jutra faktycznie odczujemy ochłodzenie około 15-13 nawet stopni w ciągu dnia. Dzisiaj po południu możliwe przelotne opady deszczu i będzie dosyć mocno wiało.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Dwie szkoły w Legionowie na Mazowszu zamknięte. To reakcja na ataki w Ostrołęce Podwyżkowem. Podstawówki numer 3 i 7 znalazły się na liście związanej z internetowym wyzwaniem. Policja sprawdza, czy ten wątek ma związek z atakami. Nocna prohibicja w całej Polsce. Sejm uchwalił zakazy sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano. Nowe przepisy mają wejść w życie od stycznia. Obejmą też całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu, w tym piwa.
8: SK Sport News.
9: Piłkarskie emocje w Ekstraklasie. Dziś startuje 10. kolejka. O 18.00 Wieczyste podejmie Wisłę Płock, a później Raków Częstochowa zagra z GKS-em Katowice. Jutro Hit i Jagiellonia Górnik, a w niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków. Hubert Hurkacz z awansem w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3, 7-6 i przeszedł do drugiej rundy turnieju. Teraz przed nim wielkie wyzwanie, starcie z Nowakiem Djokovicem.
10: Jankes,
11: Kama
12: i Wiktor.
13: Kawka się leje w piątek, 7.31, to do kawki, może słucharka co jakiegoś?
14: Dawaj.
13: Przegryzienia.
15: Hej, SK, tak a propos słuchara, to mam takiego jednego fajnego, świetnego. Czemu blondynka zbiera butelki w więzieniu? Bo chce wyjść za kaucją.
13: Dziękuję.
16: Dolej tej kawy!
13: Dolej!
17: Mam żart do żartu.
13: Okay, no to super, dawaj.
17: Okazało się, że tam nie ma butelek.
13: O!
17: A wiecie, to
13: nie ma.
17: Ale wiecie dlaczego?
13: Dlaczego nie ma?
17: Bo tam są wszyscy zapuszkowani.
13: Dziękujemy. No to teraz czekamy na kolejnego słuchacza, który odbije piłeczkę.

0: piątki mamy luźne wątki, czyli przypominamy, każdy na każdy temat. Pochwalić, popłakać, posucharzyć, poprzytulać, wszystko można.
1: Wszystko można.
2: To ja jako matka dwóch nastolatek mogę ponarzekać?
0: Dawaj.
1: Prosimy oczywiście.
0: I przy okazji poopowiadać.
1: Uwaga, Kamada.
2: Mam szczerą nadzieję, że moje dzieci teraz nie słuchają, żeby nie wyszło, że wezmą przykład. Bo pewien 14-latek z miejscowości Roczyny, to na południu Polski,
1: na dole.
2: Zawinął rodzicom auto i przejechał.
0: 14-latek.
1: Prawdziwe auto?
2: Tak. Z czterema kołami. I przejechał 750 kilometrów aż do Kołobrzegu, gdzie został odnaleziony przez policję.
1: 700 kilometrów 14-latek jechał sobie.
0: Może jakiś taki, wiesz, taki dorodny, dużo włosów miał, nikt nie poznał. Po pierwsze, trzeba docenić, jeżeli w ogóle coś tu można doceniać, że udało mu się tyle przejechać bez żadnej kontuzji, wypadku, przypadku, pokonał całą trasę. Dojechał na miejsce tam, gdzie chciał, znalazł się w Kołobrzegu.
1: No. Pojechał nad morze.
0: Tak.
1: Nad morze. To może chciał... pojechał tak, no właśnie, zobaczyć bunkry pewnie, nie? Nad morzem.
0: Były czy nie?
3: Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście.
1: Nie wolno, no.
4: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
5: A może samotnika w Bieszczadach?
4: Daj znać na sk.pl.
6: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
4: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
8: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
10: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
9: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
12: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
13: Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się smaczny targ. Festiwal azjatycki, festiwal japoński Sakura, festiwal Matcha oraz festiwal koreański. Na festiwalu japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaku, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki. Irashaima se.
14: Uwaga, Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: I po reklamie.
20: SK.

0: Barbaryszem się zadzwonił.
1: Tak.
0: Kłaniam się, Sirów, tak mnie czyta po tej stronie. Telefonuję, bo wy u mnie będziecie, proszę pani, na lokalu spali, bo widzę, że żona zarezerwowała wam. To pani, tak?
1: No niekoniecznie do mnie, ale jak już pan dzwoni.
0: Nie, nie, bo ja mam do wszystkich, proszę pani, bo pytam się, czy pani też będzie chciała korzystać z pralki.
1: No myślę, że nie, nie.
0: Nie? Bo tam będziemy, proszę pani, dach robili i wata szklana będzie. I jeżeli wy tą watę szklaną będziecie mieli tutaj przekładać, bo ona będzie w różnych miejscach, no to warto, żebyście przeprali sobie ubrania, żeby was nie kuło po tej wacie szklanej.
1: Aha, okej, okay, no wiem.
0: I warto, proszę pani, przeprać w 90 minimum, żeby to, proszę pani, nie kuło później. Bo jak wy weźmiecie z łóżka, przełożycie gdzie indziej, no to wiadomo, to już wam się przy... To jest jak ziep.
1: Aha, no to dobra, no to niech pan wstawi, no bo co?
0: No i dlatego muszę wiedzieć, czy pani będzie chciała się przeprać, to pani nie będzie przeszkadzało.
1: No nie wiem, co panu powiedzieć. No teraz jestem w trasie, trochę jestem taka...
0: Aha, to niech mi pani powie, co by było dla pani najłatwiejsze, tak? To ja się tam dopasuję.
1: A co inne mówią, to ja się dostosuję.
0: Mówią, że owszem, watę szklaną przestawią i będą musiały się prać, ale tutaj mają problem, proszę pani, z wysuszeniem tego.
1: No to powiem tak.
0: No.
1: Zapakujemy więcej ciuchów.
0: To co, pani wszystko wie, tak?
1: Tak.
0: No gdyby były jakieś pytania, to proszę je kierować do Karoliny.
2: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
1: Okej.
3: Okay. Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: No dobrze, nożem powkręcał, robi się godzina 7.55, 5 minut i będzie z nami godzina 8.
1: Co ty tak szeleścisz?
2: Bo mam fakt przed sobą, słuchajcie. Czytam tak. Polski aktor zdjął buty w pociągu i rozpętało się piekło. Dariusz Kordek chciał pochwalić się przyjemną
0: Butami,
2: podróżą.
0: Czy stopami?
2: Stopami, trzymał je na fotelu naprzeciwko. Internet pisze, że to niedobrze. Pytanie do was. Można czy nie można kłaść stopy, podnosić w pociągu?
0: Ja jestem na nie.
1: Zapytajmy się pana Glapińskiego.
3: Jankes.
4: Kama.
3: I Wiktor.
4: W Radiu SK.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Najlepsi DJ-e świata. W klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schultz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
12: Już to czytałyśmy?
11: Już to wymyśliłam.
10: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 2. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie 3.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
21: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Sprawdzamy, co dzieje się na stołecznych ulicach. W tym momencie dosyć ciasno na moście Grota. S8 krokuje się od Łabiszyńskiej do Parku Olszyna. Do tego stoi Wybrzeże Helskie przy ZOI, Aleja Solidarności w stronę Wybrzeża Kościuszkowskiego. Wawelska zakorkowana w obu kierunkach, ale to o tej godzinie właściwie jest standard. Najgorzej jest przy pomniku lotnika. Mocno przetkana Aleja Bitwy Warszawskiej w stronę Kolonii Opacz. Jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę, to dzisiaj maksymalnie na 17 stopni możemy liczyć. Tyle pokażą w ciągu dnia termometry. Dzisiaj także po południu może dosyć mocno wiać, co oznacza, że odczuwalna temperatura niestety będzie niższa. Po południu mogą także pojawić się przelotne opady deszczu, no i zapowiada nam się też dosyć chłodny i deszczowy weekend.
23: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
0: Minęła 8, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groził atakiem w szkole w Szczytnie. 16-latek został zatrzymany przez policję.
2: Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie ustalili i zatrzymali 16-latka, który, jak się okazało, jest autorem nagrania, które pojawiło się lokalnie w przestrzeni internetowej, a na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków w jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby.
0: Mówił Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. 16-latek trafił na komendę, gdzie prowadzone są czynności z jego udziałem, a funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Tymczasem policja dementuje doniesienia o krwawym piątku. Służby poinformowały, że nic nie wskazuje na to, by pojawiło się internetowe wyzwanie. W rejonie szkół w całym kraju większa liczba policyjnych patroli i jest to reakcja na dramatyczne wydarzenia na Mazowszu pod Wyszkowem i w Ostrołęce. Łączymy się teraz z naszym reporterem. Przed jedną ze szkół pod Bydgoszczą w miejscowości Białe Błota jest Dawid Olszewski.
12: Tak, jestem. Dzień dobry.
0: Rozmawiałeś z rodzicami i uczniami. Pytałeś o nastroje i wzmożone patrole policji. Co usłyszałeś?
12: Od rodziców rano usłyszałem, że policyjne patrole to dobry pomysł. Po serii ataków poczucie bezpieczeństwa w szkołach mocno się zachwiało.
22: Każdy się trochę obawia, no ale nie możemy popadać w jakąś paranoję.
12: Pani widzę odprowadziła dziecko.
22: Przez jakiś czas będę go odprowadzać, bo też dziecko się trochę boi.
12: Rozmawiałem też z policjantami, którzy zapowiadają, że wzmożone patrole mogą pojawić się w rejonie szkół w każdej chwili. Są to zarówno pierwsze patrole, jak i zmotoryzowane. Funkcjonariusze mogą być też nieumundurowani.
24: Nieumundurowani będą mieli na sobie albo żółte kamizelki albo opaski z napisem policja.
12: Mówi Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy. W szkole, w której teraz jestem, na razie żadnego patrolu nie widać.
0: Dziękujemy, to był Dawid Olszewski. Sejm zablokowaniem nielegalnych treści w internecie. Posłowie przegłosowali ustawę, która ma przyspieszyć usuwanie nielegalnych materiałów w sieci. To druga próba wprowadzenia tych przepisów, a poprzednią ustawę zawetował prezydent.
23: SK Warszawa News.
0: Studenckie gry w Pałacu Kultury i Nauki. Trwa Student Games Festival. Do konkursu wybrano 22 gry z 10 krajów. To projekty stworzone przez studentów z całego świata.
25: W sposób odważny i bezkompromisowy i czasem zabawnie szalony potrafią tworzyć.
0: Mówi Paweł Miechowski, organizator festiwalu, a dzisiaj poznamy festiwalowych zwycięzców. Kinoteka przez 10 dni będzie filmowym centrum Warszawy. Od 9 do 18 października potrwa 42 festiwal warszawski filmowy, a w programie filmy z całego świata.
3: Jankes,
26: Kama
3: i Wiktor
26: w Radiu SK.
27: Yeah, dokładnie, bo to jest piątek. Piątek, 9 października.
28: Czy jest na sali lekarz?
27: Napiłem się taką porządną kawkę, na słuchajcie, podwójne espresso właśnie wypiłem.
28: Skoro dzisiaj luźne wątki w piątki, to dawajcie, można wszystko. Naprawdę prężnie działa sekcja suchara.
29: Nawiązując do waszej prośby o dowcipy, suchary, mam taki jeden, mój ulubiony. Zawsze nim próbuję rozbawić żonę, ale nigdy nie wychodzi. Dlaczego Indianom jest zimno? Mhm. Bo Kolumb ich odkrył.
27: Próbuj dalej!
1: No dobra, trochę śmieszne było.
27: No było.
28: Mamy dla pana brązową statuetkę po piersi Karola Strasburgera. Wyślemy ją pociągiem.
27: Wzajemnie.

0: zatańczył do tego numeru.
1: Bardzo dobrze, prosimy o więcej.
0: Ciekawe, czy jakiś startup my moglibyśmy wymyślić w końcu, bo nie o startupach śpiewali. Żeby jakieś pieniądze konkretne człowiek w życiu zarobił, a nie tym.
2: Codziennie wymyślamy startup, jak jesteśmy tutaj o 6, no i startupujemy.
3: Nie, weekend się zaczyna w związku z tym, ja wymyślam stop up, a nie start up, bo ja zamierzam odpoczywać i nie pracować.
0: A to akurat dobrze się składa, bo pogoda się od tego momentu ma tak zepsuć, że nic, tylko siedzieć w domu.
3: Oj, dobra, cieszmy się złotą jesienią, jeśli jeszcze możemy.
0: Dzisiaj jeszcze ewentualnie, to są tak zwane ostatnie podrygi ostrygi, a potem już tylko zimno, brudno,
2: z górki,
0: mokro, wieje.
3: Ale faktycznie eksperci mówią, że druga połowa października, w szczególności początek listopada, to będzie jeden wielki, nieustanny deszcz.
2: A początek listopada, bardzo ważne święto, to jest dobra informacja, ma być dużo deszczu, tak?
3: Tak.
2: To jest dobra informacja dla wszystkich, którzy planują mycie nagrobków. Pogoda zrobi to za was.
0: Jak uważasz, że zawsze jest zła informacja, to Jankes tak zrobi, że jest.
3: Jankes zawsze zrobi ci dobrze.
2: Dziękujemy.

0: Mam koleżankę, która kocha Sombra. Powiedziała to ostatnio mi.
1: Werka? Kochasz?
2: To mogłam być ja. Radio
3: SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
4: Mogłeś tu być.
1: I nadal możesz, jeżeli oczywiście wskoczysz na apkę SK-ową, zgłosisz się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny, żeby potem nie mówić.
0: Że właśnie
1: że się nie było.
5: Słuchajcie, ja mam takiego kolegę, za chwilę go poznam, który bardzo lubi szczupaki. I tak się składa, że jest razem z nami.
6: Halo?
7: Halo, halo?
1: Tomek? Cześć, Tomeczku, dzień dobry.
6: To ty lubisz rzeczywiście szczupaki?
7: Tak, lubię szczupaki.
1: A generalnie lubisz ryby?
7: Oj, bardzo lubię ryby.
1: Bo ja podobno niezła flądra jestem.
6: To możemy się zaprzyjaźnić, no zobaczymy jak to się potoczy, bo będzie może i okazja ku temu.
5: Właśnie, Tomek, wytłumacz wszystkim, że ty tych ryb tak naprawdę nie zabijasz, nie łapiesz, nie zjadasz, ty się z nimi kolegujesz.
7: Tak, bo to są moje podwodnie przyjaciele, że tak powiem.
6: To z kim się jeszcze kumplujesz pod wodą?
7: Nagrywać.
6: Z kim się pod...
7: Jeszcze raz, proszę?
6: Z kim się pod wodą jeszcze kumplujesz?
7: Z rakami na przykład.
5: Ze starymi oponami, z samochodami zadubionymi.
7: Też.
1: Bo musimy, tylko, musimy wyjaśnić, że Tomek jest instruktorem nurkowania.
6: Ach, to wszystko wyjaśnia. A kiedy ostatnio nurkowałeś i gdzie?
7: Prawdopodobnie z tego, co mi się kojarzy, to byłem w wodzie wczoraj.
1: Dobrze,
7: że teraz dzwonicie, bo być może za, nie wiem, kilka minut też bym był pod wodą.
5: Ale to są cały czas takie rekreacyjne dla własnej przyjemności nurkowania? Czy ty to robisz jakoś zarobkowo? To jest twój zawód?
7: Ja to robię czysto dodatkowo, ale również zarobkowo. Ale również nagrywam bardzo dużo świata podwodnego w Polsce, ponieważ osoby, które gdzieś tam stąpają sobie po lądzie, nie są w stanie uwierzyć to, co tam się tak naprawdę znajduje, a jest naprawdę fantastyczne widoki mamy w polskich jeziorach.
1: Tomeczku, a jeżeli byś poleciał z nami na odlot ściśle tajny ze swoją żoną Weroniką, bo to już tutaj mamy napisane w zgłoszeniu, to czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
7: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
6: Ale puenta wspania. Nie, to trzeba to zrobić. To będzie niesamowite, panie i panowie.
5: Tomek, musisz,
6: Tomek. Musisz. Lecimy, bierzemy cię. Lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
7: Super, nie wierzę. Normalnie ja nie wierzę.
6: My też nie wierzymy, że Kama to zrobi.
1: Tomku, mamy już kilka podpowiedzi. Wiemy, że lecimy w miejsce, gdzie kończy się królewska legenda, gdzie są widoki z góry, gdzie
5: historia
1: ściany.
5: Zapisana jest na ścianę.
1: Dokładnie. Czy ty masz jakiś pomysł, dokąd lecimy?
7: Nie mam pojęcia, ale tak naprawdę to mnie za bardzo nie interesuje, ważne, że lecę z żoną.
6: A my tam przy okazji jeszcze. No dobra, ale mamy kolejną podpowiedź od naszego fantastycznego pilota, który wyrywa się do podpowiedzi.
8: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
1: Poznań, miasto doznań, ja tak tylko chciałam powiedzieć. Ściśle tajne.
6: Może czyli korki. Dużo korków tam będzie.
5: Słuchajcie, no Malta ma dużo wspólnego z Poznaniem, a...
7: O kurczę.
6: Dlaczego?
5: No Malta, Poznań, poznańska Malta.
6: Aha!

0: jakoś kiełbaską pachnie w studiu.
1: Nie, to kurczaczek akurat. Drugie śniadanie teraz.
2: Ja jadłem owsiankę, więc to nie wiem, nie ma chyba takich kurczaczków.
1: Za chwilę będziemy konsumować żółwia w newsach.
3: O nie!
4: Informacje o żółwiu.
2: No. Co tam u żółwia słychać?
0: No właśnie, słychać długowieczność i jest pytanie, jak on to robi?
5: Jankes. Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: Może o to chodzi w tym slow life.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Wygenerowano z AI.

0: Rabat nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: O tej porze już dosyć spore utrudnienia na stołecznych ulicach, mocno przytkane Aleje Jerozolimskie, korek od Ronda Reagana do Bitwy Warszawskiej. Sama Bitwa Warszawskiej też stoi w stronę Szczęśliwskiej i Wawelska w stronę Pomnika Lotnika. Duże utrudnienia już pojawiają się także na A2 w obu kierunkach na wysokości lotniska oraz w Prymasa Tysiąclecia, szczególnie przy Dworcu Zachodnim. Poza tym wolniej teraz pojedziecie Łopuszańską w stronę Alei Krakowskiej. Jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę, to na razie póki co możemy cieszyć się słońcem, chociaż tego słońca dzisiaj wiele nie będzie. Po południu możliwe są chmury, dosyć sporo tych chmur na niebie. Do tego przelotne opady deszczu i jak twierdzą specy od pogody, będzie też mocno wiało.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Minęła 8.30. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Strzały policji w Szamotułach w Wielkopolsce. Mężczyzna z nożem wtargnął do zakładu fryzjerskiego.
9: Kiedy policjanci podjechali w to miejsce, mężczyzna ruszył w ich kierunku. Funkcjonariusze użyli m.in. urządzenia służącego do obezwładniania osób przy pomocy impulsu elektrycznego. Kilkukrotne użycie tego urządzenia nie przyniosło efektu.
8: I dopiero wtedy funkcjonariusze użyli broni, powiedział nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. 34-latek był poszukiwany, prawdopodobnie był też pod wpływem narkotyków. Zwrot akcji w europejskim futbolu. Aleksander Czeferin chce pozostać na czele UEFA. To oznacza, że nie wystartuje w marcowych wyborach na szefa FIFA przeciwko Gianniemu Infantino. Najstarszy żółw świata pomaga odkryć sekret długowieczności. 194-letni Jonathan zaskakuje naukowców. Badania jego DNA pokazują, że część genów zachowuje wzorce typowe dla młodszych organizmów.

0: Dla niektórych ten piątek zapisze się bardzo mocno w kalendarzu.
1: Różny wątek, że się wnuczka rodzi.
2: No, to może imienia poszukamy w takim razie. Najlepsze imię dla dziewczynki?
3: No.
2: Tradycja.
0: Takie tradycyjne, no.

0: Tutaj SK 23 minuty i będzie z nami godzina 9. Fajnie, że z nami jesteście.
1: Mamy najlepszych słuchaczy na świecie, to dosyć często powtarzam. I Anita przed chwilą zostawiła nam głosówkę na SK-owym Messengerze.
2: Cześć kochani, wy nie czujecie się dzisiaj zmęczeni? Bo jeżeli się czujecie zmęczeni, to ja wam powiem już dlaczego. Miałam w nocy taki sen, że mój dom opanowały dinozaury. No i Kama i Wiktor zajęli się ratowaniem dobytku, natomiast Janki wpadł na pomysł, żeby te dinozaury przepłoszyć za pomocą ognia, więc jeździł traktorem wokół budynku i rozpalał ogniska. Ja natomiast cały czas myślałam tylko o tym, jak ja teraz będę chodzić na grzyby, jeżeli w lesie oprócz niedźwiedzi będę mogła spotkać dinozaura.
0: A ja cały czas w tym traktorze z tymi ogniami, no.
1: Ale wyobrażasz sobie, że dzwonisz do naszego szefa i mówisz, szefie, dzisiaj nie przyjdę do pracy, ponieważ jeździłem wokół domu traktorem, żeby przepłoszyć dinozaury.
0: Prosimy o więcej waszych snów.
3: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
3: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie w zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.

0: 13 października. Ulica Grójecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: I po reklamie.

0: Takes, czyli co by nie było, zawsze będzie miło, bo jest piątek i weekend.
1: Jest pięknie, jest wspaniale i fajnie, że z nami jesteście od samego rana. I przypominamy, tak, to ten dźwięk. Już prawie jesteśmy na lotnisku.
2: O, no. Cały czas zbieramy ekipę na odlot ściśle tajny w naszej apce. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj padła kolejna podpowiedź, która brzmi tak.
3: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
2: Mm-hmm. Ty, Wiktor, obstawiałeś Maltę. To fajny pomysł.
0: To mogłoby być za proste. Po prostu za proste.
2: Ja uważam, że Poznań, miasto doznań. Mm-hmm. Ale spokojnie, bo nasi fantastyczni Sońta i Korościel też mają swoje pomysły.
1: Panowie, dawajcie.
4: Cześć, kochani. Miło was widzieć. Ej! Pięknie dzisiaj wyglądacie.
0: Dziękujemy.
4: Nie ty, Jankes.
0: O, mi się podoba.
4: To mi się zawsze Jankes podobał.
0: To prawda.
4: Całkiem przyzwoity jak na radiowca jest.
0: Bardzo fajny chłopak. Elegancki. Mój fajny chłopak.
4: Elegancki chłopak. Miasto, które ma coś wspólnego z Poznaniem.

0: padło hasło come on, to chyba Kama musi zacząć.
1: Uwaga, zaczynam.
0: Dobra, kto drugi w kolejce do pożegnania?
2: Ej, no jest Hany, jest Kasia. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry.
2: No jak się macie, dobrze?
1: Zaczynamy pracę, jestem. To jest pytanie wątpliwe w piątek.
2: Słuchajcie, to było zaproszenie na wyjątkowy program.
0: A wiecie, co my już mamy? Wolne. To prawda, że weekend
1: brak
0: zaczyna się
1: bez przyjaciół w pracy macie po tym, co właśnie powiedzieliście.
3: Kama i Wiktor.
1: Chodź, Wiktor, chodź, Janka, ja was przytulę. Chodźcie się przyjaźnimy.
2: Dziękuję.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: No właściwie miło to już było, jeżeli chodzi o stołeczne ulice, bo zaczęła się seria stłuczek. W tym momencie mamy stłuczkę na S2 na wysokości lotniska. Do tego kolejna na Wisłostradzie w okolicy Zamku Królewskiego. No i też na pewno postoicie na Czerniakowskiej przed wjazdem na Most Łazienkowski. Tam doszło do kolejnej stłuczki.
1: Ta pogoda to mogłaby być lepsza.
8: Mogłaby.
1: Odezwała się prawdziwa Polka, ale prawda jest taka, że dzisiaj jak zaczęło wiać, to poczułam jesień.
0: Ja chciałem właśnie powiedzieć, że mnie dzisiaj przywiało do pracy, bo naprawdę jakoś tak szybciej doszedłem, bo szedłem z wiatrem.
8: To ja ci powiem, że po południu będziesz też szybko z pracy wychodził, bo będzie wiało jeszcze mocniej.
0: O nie. O,
8: ale będzie też padało.
0: Zdejmijcie masz parasol? Doniczki z balkonów. 10 stopni mamy teraz. Zimno jest.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: Minęła 9, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Policja uspokaja w sprawie internetowego wyzwania. Funkcjonariusze informują, że na razie nic nie potwierdza jego istnienia. Po atakach w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem wzmożono policyjne patrole przy placówkach. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak wygląda teraz sytuacja?
18: No tu przy jednej ze szkół na warszawskiej Pradze na pierwszy rzut oka policjantów nie widać, ale mundurowi są tuż przed wejściem w nieoznakowanym radiowozie. Dzięki temu czujemy się trochę bezpieczniej, mówili mi rodzice. Zający dzieci do szkoły. Nie miał pan wątpliwości, żeby dziś przyprowadzić?
20: Miałem, jak myślę, że jak wszyscy rodzice, ale tutaj podjęliśmy decyzję, że nie można dać się zastraszyć.
18: Jest tutaj policja przy szkole, to dobrze?
20: Tak, bardzo dobrze. Przede wszystkim reakcja służb powinna być jak najadekwatna do tej sytuacji.
18: Dzięki temu jest pani spokojniejsza?
21: Tak.
18: Jak relacjonowali mi rodzice, frekwencja nie jest dziś mniejsza niż zazwyczaj.
8: A policjanci w razie potrzeby mogą wejść na teren placówki. 9 zarzutów dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uczeń ranił ostrym narzędziem 9 osób, w tym kolegów, nauczycieli i przechodniów. Miał też plecak z domowej roboty ładunkiem wybuchowym. Przyznał się do winy, grozi mu dożywocie, a prokuratura chce jego tymczasowego aresztowania. Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Alice Mertens, a początek dzisiejszego spotkania o godzinie 13.
19: SK Warszawa News.
8: Na trasie Highline można zobaczyć, jak wyglądała stolica po wojnie. Specjalna aplikacja nakłada obraz zniszczonego miasta na współczesną Warszawę. Pokazuje też zarys warszawskiego getta.
22: Przenosimy się w zarys historyczny Warszawy, granice getta warszawskiego. Druga opcja. Możemy zobaczyć Warszawę zaraz po wojnie.
8: Mówi Przemysław Konieczyński, dyrektor Highline Warsaw. Azjatyckie smaki w centrum Warszawy. W weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się smaczny targ. Będzie można spróbować przysmaków z różnych zakątkach Azji. Kulinarnej podróży towarzyszyć będą także towarzysze.
19: Weekend zaczyna się w SC.
1: No i dzień dobry! Bardzo miło nam się z wami słyszeć w ten piątek.
0: Od razu jakoś tak głos lepiej brzmi, kiedy jest to już piątek, a nie na przykład poniedziałek.
1: 9:02. Może ktoś już ma weekend.
0: Jeżeli tak, to dajcie znać. Zawsze mile widziani jesteście na naszym Messengerze. Kasia Węsierska
1: i Michał Hanczak, dzień dobry.
23: Ships in the night, teardrops turning into ocean, four walls painted white. I

0: trochę reggaetonu w piątkowy poranek, jak najbardziej, 11 po 9.
1: Ale mamy też trochę dobrych informacji, bo to czas właśnie na takie. 30 sekund tylko dobrych informacji.
0: To 3, 2, 1, 0, proszę bardzo.
1: Wsi policjant został bohaterem. Pies Alfa znalazł zagubionego seniora z Małopolski, który wyszedł z domu i stracił orientację w terenie. W akcję poszukiwawczą zaangażowano czworonożnego policjanta, psa Alfa, i to właśnie on podjął trop i odnalazł 86-latka.
0: Odłożyli smartfony, żeby pisać listy. Ponad 400 osób z całego kraju postanowiło wrócić do tradycyjnego pisania listów piórem na papierze w ramach specjalnej akcji nawiązywania nowych relacji offline. Ludzie wymieniają się odręczną korespondencją i zdobywają nowych przyjaciół.
1: A Kraków sadzi krokusy. Wolontariusze i mieszkańcy posadzili w parku tysiące cebulek kwiatowych, więc wszyscy jedziemy do Krakowa i wiosną podziwiać fioletowe dywany.
0: A ja teraz będę pisał list do ciebie, Kasiu. Droga...
1: Siedzę naprzeciwko, możesz mi to powiedzieć. To też jest kontakt offline. To też jest kontakt offline.

0: Tak właśnie brzmi piątek w Radiu SK, bo weekend zaczyna się Westa i Gara Feeling Black Eyed Peas na antenie.
1: 19 minut po 9. Przypominamy, jutro 10 października. Szczęśliwi ci, którym dziś prawdopodobnie na konto dotrze wypłata, bo niektórzy dostają 10.
0: A ty dostajesz 10?
1: Nie,
0: co na
1: ja
0: koniec
1: dostaję
0: miesiąca, tak jak
1: 30
0: ja.
1: I tam już mogłabym 10 dostać kolejną, mówiąc szczerze.
0: Czyli w sumie to mamy taki temat, który pogodzi i tych, którzy już dawno po wypłacie, bo niewiele im zostało, ale i też tych, którzy właśnie tę wypłatę dostaną, a pewnie nie będzie to wielka wypłata.
1: Przysłowiowa dycha na koncie.
0: Macie dychę. I teraz musicie ją zagospodarować tak, żeby sprawić sobie jakąś przyjemność w weekend. Co robicie?
1: Czekaj, szukałabym jakichś promocji na wiele rzeczy naraz, tak żeby kiedyś jak w sklepiku szkolnym kupić jedno, drugie i trzecie. Albo zdrabki bym kupiła dwie.
0: No i byś
1: za
0: przegrała.
1: Piątkę i liczyłabym, nie, no że tam jest duża wygrana.
0: No nie wiem,
1: a czemu jesteś taki pesymistą?
0: Ja jestem pesymistą, bo ja nigdy nic nie wygrałem. No dobra, to czekamy na wasze propozycje. Macie dychę, jaką przyjemność sobie sprawicie w weekend? Nagrywajcie głosówki na Messengerze za darmo.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pan zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Ale jazda. Oddaj stary i weź nowy w Euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro samochody, Wał Miedzeszański 117. Eurosamochody.pl.
16: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
17: Ktoś powiedział pyszne.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: I po reklamie.

0: Jeszcze ostatnie powiewy lato od Sylwii Grzeszczak i Mango na antenie Radio Ęska. 28 minut do 10.
1: Zadychę Mango można kupić chyba, nie?
0: Może jakieś takie z promocji.
1: Właśnie, macie dychę, taką wirtualną od nas. No i co zrobicie, żeby sprawić sobie przyjemność w ten weekend? Juliana.
2: Ja za dychę poszłabym do mojego ulubionego lumpa, gdzie wszystko jest po 2 złote i wyszukiwałabym najlepszych perełek.
0: To całą stylizację można zrobić. Sukienka, buty, torebka, nawet kapelusz, okulary można jeszcze gdzieś tam złapać.
1: Pójdziesz boso, ale to już zakopały dawno.
0: O butów nie powiedziałam?
1: Nie, butów w tym nie było. A poza tym jeden but 2 złote, drugi but 2 złote.
0: Ale 5 rzeczy, wszystko wystarczy.
1: Dajcie nam znać, co wy byście za dychę sobie zrobili w weekend. Głosówki na Messengerze Eski. Czekamy.

0: moglibyśmy coffee rave zrobić. Armin van Buuren i Sasha Everlasting Vester.
1: Może w piątek niektórzy na zdalnym właśnie coś takiego uprawiają jak coffee rave, na przykład przed własnym ekspresem. Gdybyście mieli do wydania dychę w gratisie, co byście z nią zrobili dzisiaj?
0: Daniel?
2: Moi drodzy, za tą dychę? No, kurczę, oczywiście, żebym poszedł do tej swojej ulubionej cukierni i kupił dwa te trójkąty z jabłuszkiem, które są tak fenomenalne, że po prostu aż trzeba pojadę sobie kupić.
1: O, i namówiliśmy, choć wcale nie chcieliśmy.
0: No, powiem ci, Daniel, dwa trójkąty w jeden weekend to perwersja.
3: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Uwaga Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
12: Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno. Puławska 42E.
1: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
2: Hej Ania, dokąd jedziesz?
3: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
2: Opowiadaj!
3: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
4: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
5: Ale jazda! Oddaj stary i weź nowy w Euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro samochody, Wał Miedzeszański 117. Eurosamochody.pl.
6: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych 4 kółek zdajcie się na profesjonalistów.
7: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
8: Do zobaczenia!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gips. Zrobiłem to dla nurtu. Premierowy koncert w Warszawie i ostatni tegoroczny występ artysty.
11: Sobota, 17 października.
10: Hala COS Torwar. Łazienkowska 6A.
11: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
10: Nie zwlekaj i kup już teraz.
11: Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.

0: Przeczytam ci, co nasza słuchaczka Ania napisała.
1: No.
0: Pytaliście w radiu, jaką można by było sobie zrobić przyjemność za 10 tysięcy złotych.
1: Nie, nie, nie, Aniu, my mówiliśmy o tym, że za dychę, ale że za 10 złotych. Ale tak to z wami kobietami jest. Facet mówi, masz 10 złotych, a wy i tak słyszycie 10 tysięcy i tak wydajecie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się smaczny targ. Festiwal azjatycki, festiwal japoński Sakura, festiwal Matcha oraz festiwal koreański. Na festiwalu japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaków, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki. I raczej masę.
7: Tanio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik, L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
9: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
10: Do zobaczenia!
11: Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Uwaga Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15 zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
4: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
3: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
4: Magnifique!
3: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
4: No, Hisense Media Expert to ma sens.
5: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Cały czas są utrudnienia na S2. Przy lotnisku korek ciągnie się od Palucha do węzła Opacz. To po stłuczce, do której tam doszło niedawno. Stoi też Wisłostrada w stronę centrum od Muzeum Historii Polski do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. No, a po drugiej stronie Wisły, ciasno na Wybrzeżu Szczecińskim. Korek zaczyna się na wysokości ZOO i ciągnie do zjazdu w Kłopotowskiego.
9: Ale jest trochę słońca. To jest to dobra informacja. No, co prawda ono jest łajne do oglądania za okna, bo jak się wyjdzie, to trochę wieje i trochę się okazuje, że jest chłód.
10: Oj, rzeczywiście. Dzisiaj gdyby rondo wiatraczne było naprawdę wiatrakiem, to by się ten wiatrak tak kręcił. I niestety ma tak wiać cały dzień. Jeszcze mogą być też przelotne opady deszczu. 11 stopni mamy teraz.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: Minęła 10. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 14-latek zatrzymany z nożem w warszawskiej szkole. To historia z dzisiejszego poranka. Nastolatek miał przy sobie nóż z napisem śmierć społecznikom i 11 petard hukowych.
11: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali policjanci na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. Również w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności.
8: Mówi nam podkomisarz Kamil Sobut z Komendy Stołecznej Policji. Od rana policja prowadzi kontrole w szkołach w całej Polsce. Funkcjonariusze sprawdzili ponad 10 tysięcy placówek. Zatrzymano 13 osób. To działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom. Poważny wypadek na autostradzie A18 w Lubuskiem. Bus dachował na wysokości Iłowej. 3 osoby zostały ranne, 2 ciężko. Jedną z nich do szpitala zabrał śmigłowiec LPR. Według wstępnych ustaleń kierowca busa prawdopodobnie zasnął. Zablokowane są wjazd i zjazd z autostrady od strony Iłowej. Gdynia pyta mieszkańców o fajerwerki. Miasto rozpoczęło konsultacje społeczne w sprawie używania wyrobów pirotechnicznych. Opinie można zgłaszać online do 19 października, a wyniki poznamy 4 listopada.
7: SK Warszawa. Sport.
8: Wojskowi wracają do rywalizacji w Orlen Basket Lidze. Koszykarska Legia Warszawa dziś o 18 zagra na wyjeździe z Zastalem Zielona Góra. W niedzielę na parkiet wracają też Dziki Warszawa. Stołeczny zespół zagrał siebie z PGE Startem Lublin. Z kolei piłkarska Legia Warszawa w niedzielę podejmie Wisłę Kraków. Wojskowi zajmują obecnie drugie miejsce w Ekstraklasie i mają 19 punktów po 9 meczach. Przyszły piątek za to startuje sezon Tauron Ligi. O 20.30 PGE Projekt Warszawa zagra na torwarze z AZS-em Olsztyn.
7: Zaczyna się w SC.
10: Właśnie kawa? Teraz. Najpierw kawa, potem sprawa. Podoba mi się ten pomysł.
9: No, to możesz iść i zrobić nam dwie. Dwie po 10 jest już na zegarach w Radiu SK i nie tylko w całej Polsce.
10: Ja już nie potrzebuję kawy. Kaśka podniosła mi ciśnienie. Kasia Węsierska.
9: Michał Kanczak, dzień dobry.

0: tak sobie właśnie w weekend wchodzimy z Post Malone i Swae Lee Sunflower na antenie Eski.
1: 11 minut po 10,
0: czy
1: to właśnie chciałam powiedzieć.
0: Czy zdarzyło ci się jechać szybkim pociągiem Pendolino?
1: Zdarzyło mi się jechać
0: Nawet
1: pociągiem.
0: Razem kiedyś jechaliśmy, tak. Faktycznie głupie pytanie. No to uwaga, bo niedługo będą zmiany w tych oto pociągach.
1: Będą jeździć wolniej, to nie
0: będą zmiany. Będą jeździły tak samo szybko, ale problem z tymi pociągami jest taki, że ja mam wrażenie, że się jedzie jak w takiej puszce i w ogóle nie ma zasięgu internetu, może dlatego, że też tak pędzi.
1: Pomimo, że tam teoretycznie jest Wi-Fi, które średnio działa.
0: No to właśnie niedługo będzie internet satelitarny, jeszcze
1: czyli
0: tej jesieni.
1: Będzie jechał za pociągiem, mam nadzieję, że będzie robił to również szybko, co Pendolino.
0: Elon Musk będzie biegł ze Starlinkiem. No i jeszcze tej jesieni mają zacząć się testy tego internetu satelitarnego w pociągach Pendolino i jeżeli testy będą pomyślne, to wtedy z takiego internetu będziemy korzystali najwcześniej w 2028, najpóźniej w 2029 roku.
1: I dziwi mnie to, patrząc na opóźnienia PKP, że takie tam są terminy instalacji.

0: What if? Neptunika zapytała w Radiu SK.
1: Droga Esko, czyli pani Jadzia radzi.
0: Wy też pytacie, a my odpowiadamy, to znaczy prawimy.
2: No bo za chwilę wpadnie pani Jadzia, ona wie wszystko, ona umie każdemu poradzić, ma za sobą 18 lat doświadczenia.
0: O, tak. I tak. Gdybyście mieli tylko jakiekolwiek pytanie świata, jakiekolwiek, to gwarantuję, że pani Jadzia odpowie na każde.
2: My otwieramy teraz kącik poradnikowy na Messengerze Radia SK. Możecie napisać albo nagrać swoje pytanie. Może chcecie coś wiedzieć przed weekendem, macie jakieś wątpliwości. Pani Jadzia bardzo chętnie wam pomoże.
0: I proszę pamiętać, nie ma głupich pytań, dlatego na każde będziemy odpowiadać.
2: Piszcie albo nagrywajcie tak, jakbyście za młodu pisali do gazety typu Brawo.
1: Pani Jadzia radzi.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
6: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
5: Adela, Ain't in LA.
7: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
5: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
11: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: Kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
4: I po reklamie.

0: Wirłan, Dua Lipa, 33 minuty po 10.
1: Droga Esko, czyli pani Jadzia radzi.
2: Ho, ho, ho, kto tutaj tak kaszle?
0: Jest piątek, jest z nami pani Jadzia, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: To chyba pani sama to pytanie dzisiaj nagrała, które bym
2: właśnie,
0: słuchacza.
2: Bo mamy prośbę od naszego słuchacza Mateusza, który niestety nam się trochę pochorował.
4: Lekarstwo by pani Jadzia tutaj poleciła na chorobę, w sensie na przeziębienie, bo dzisiaj wszyscy chorują, więc myślę, że wszystkim nam się na pewno przyda.
3: Nie wiem, od tygodnia mnie trzyma, ale najlepiej to się chyba wygrzać.
0: Czyli co, L4 najlepiej?
3: L4, nogi na kaloryfer i już.
0: Dwie pieczenie na jednym ogniu.
2: O ile już grzeją.
0: I szefa nie zobaczy przez jakiś czas.
2: No dobra, to jeszcze mamy drugie pytanie od naszego drugiego słuchacza.
0: Pani Jadziu, pani wie wszystko. Chcę wybrać się jutro na grzyby. Gdzie znajdę ich najwięcej?
2: Pyta Tomek.
3: Wiesz co? Tutaj koło radia na bazarku widziałam bardzo dużo.
0: Ja ceny też widziałam i od razu odwróciłam wzrok.
2: Ale wy macie rady z kapelusza, naprawdę. Pani Jadziu, dobrego weekendu.
3: No, wzajemnie wam życzę i słuchaczom też.

0: Zadam teraz pytanie, znienawidzone chyba jeszcze bardziej od tego, jakie macie plany na Sylwestra, a to już zaraz te pytania będą padać.
1: Gdzie się
0: jakie
1: podziały
0: macie
1: moje pieniądze
0: plany
1: z komunii?
0: Na weekend?
1: A, ale to już rapujemy teraz?
0: Nie, teraz to będziemy wam planować weekend, ale nie ten, tylko i jeszcze taki przedostatni weekend października.
1: Okej, no tak, bo mówisz o akcji Odlot Ściśle Tajny. Rzeczywiście możemy was zabrać na weekend z Eskową ekipą, polecicie.
0: No właśnie, nie wiemy dokąd. I wy też nie wiecie i się nie dowiecie, dopóki nie pojawicie się na lotnisku, z którego ten odlot będzie się odbywał.
1: No chyba, że wcześniej któraś z wskazówek naszego kapitana wam podpowie.
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Z Poznaniem. Tomek z Wrześni dzisiaj wygrał. Wrześni jest pod Poznaniem.
1: Poznania.
0: To może tam właśnie, może wszyscy wyjdziemy do Tomka.
1: Ja uważam, że każde miasto ma coś wspólnego z Poznaniem, bo jeżeli tam pojedzie grupa naszych słuchaczy, to się lepiej poznają.
0: I o to właśnie chodzi.
1: Poznanie.
0: Chcecie dołączyć do tej ekipy? To ściągajcie aplikację Radio SK.
1: Tam się można zgłosić za free.
3: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl łamane na firmy.
4: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals.
5: Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make Deals.
6: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
7: Uwaga Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
12: Ktoś powiedział pyszne.pl.
13: I po reklamie.

0: 5 minut zostało nam do godziny 11:00. Coraz bliżej weekend, a może u niektórych już się zaczął.
1: Elnor, Back to Yours, tak nazywa się ten hit, który na pewno wpadł wam w ucho. Po 11:00 też wam będziemy grali numery, które wpadną wam w ucho, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę.
0: I zapytamy ponownie, co byście zrobili, gdyby teraz wpadła wam dycha do portfela?
1: W latach 90. życie można sobie było za to ułożyć.
0: Ale jedną przyjemność za tę dychę w weekend, jaką byście sobie sprawili. Co to takiego?
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
5: Zamień chłodne dni na ciepło wspólnych chwil nad morzem. W hotelu Astor w Jastrzębiej Górze wszystko sprzyja temu, by spędzić ten czas razem. Rozgość się w komfortowym pokoju, może tym z huśtawką. Do tego plaża, basen z brodzikiem, całoroczne animacje, sauny, spa i pyszna kuchnia. Zaplanuj jesienny weekend, zimowy wypoczynek lub ferie na astorhotel.pl. Hotel Astor. Blisko morza, daleko od codzienności.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
9: Hej Ania, dokąd jedziesz?
10: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
9: Opowiadaj!
10: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
11: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
12: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
13: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
14: Do zobaczenia!
15: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Euro Samochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wał Miedzeszyński 117. Eurosamochody.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Cały czas dzieje się na stołecznych ulicach. W tym momencie dosyć mocno zakorkowana jest Wawelska i to w obu kierunkach. Najwięcej aut oczywiście tradycyjnie przy pomniku Lotnika. Do tego Aleja Niepodległości na wysokości Pola Mokotowskiego. Tam no za szybko raczej nie pojedziecie. No i jeszcze Prymasa Tysiąclecia na dojeździe do Jerozolimskich też dosyć mocno zakorkowana.
0: 12 stopni mamy teraz na termometrze, a więc tak powolutku rośnie ta temperatura, ale
1: szału
0: nie ma.
1: Powolutku trochę gasło. Z jednej strony jeszcze coś zostało, z drugiej nadchodzą chmury. Nie wiadomo co z tego.
0: No, weekend będzie typowo październikowy. Raczej nie liczyłbym tutaj na jakieś bardzo duże ilości słońca
1: no
0: i wysokie temperatury.
1: Jesień,
0: panie sierżancie.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
1: Minęła 11. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa pilna narada o bezpieczeństwie w mazowieckich szkołach. Dyrektorzy spotykają się z mazowiecką kurator oświaty po atakach w Ostrołęce i Podwyżkowem. O sytuacji w placówkach nasz reporter Jakub Krzyżak rozmawiał z Patrycją Rosińską, dyrektorką Warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 114.
14: Jak dziś wygląda sytuacja w szkole?
18: U nas w placówce bardzo dużo uczymy dzieci tego, jak reagować w danych sytuacjach. Jak zachowywać się nie tylko psychologicznie, mentalnie, ale też fizycznie, czyli uczymy dzieci również pewnych postaw, po prostu jak ciało ma się zachować w momencie, kiedy jakiś napastnik do nas dojdzie. Tak, mamy takie stałe zajęcia w planie.
14: Dziś w związku z tymi wydarzeniami planujecie dodatkowo porozmawiać z dziećmi?
18: Planujemy porozmawiać z uczniami razem z psychologiem szkolnym, ale ta rozmowa będzie poświęcona w dużej mierze kwestii komunikatorów, forum społecznościowych i tego, co dzieje się w internecie.
1: Więcej policjantów także przy szkołach na Słowacji. To reakcja na ostatnie ataki w placówkach edukacyjnych właśnie na Słowacji, a także w Polsce. Jest tymczasowy areszt dla dwóch mężczyzn po śmiertelnym wypadku na S10. Do zdarzenia doszło we wtorek pod Kobylanką. Mężczyźni jechali 270 km na godzinę i uderzyli w osobówkę. Jej kierowca zginął na miejscu, a pasażerka trafiła do szpitala. Mężczyźni nie przyznają się do winy. Grozi im do 20 lat więzienia.
20: SK Warszawa. Na czasie.
1: Trwa 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Przez 3 najbliższe weekendy przy stacji metra Ursynów artyści z całego świata będą walczyć o Grand Prix i statuetki złotego, srebrnego oraz brązowego klauna. A jeśli jutro macie ochotę zrobić coś własnymi rękami, to FabLab Ursynów zaprasza na warsztaty drewnianych zabawek. Nie trzeba mieć doświadczenia, instruktorzy pomogą na każdym kroku, a zajęcia potrwają do 16. Jutro także jesienne sprzątanie świata na Bemowie. Od 9 na uczestników, którzy przyniosą odzież i elektrośmieci, czekają sadzonki i cebulki kwiatów.
20: Weekend zaczyna się w SC.
21: I można tego hasła nie... Proszę, a co chcesz zrobić?
0: Iść do domu.
21: Nie, to jeszcze 3 godziny, Michał, pomimo, tak, że jest piątek, nie kończymy wcześniej. Wy możecie dla nas iść. Gdybyśmy byli waszymi szefami, to właśnie byśmy was teraz wypuszczali do domu.
0: I zagrali
21: wam od
0: razu.
21: Dlatego nimi nie jesteśmy.
0: No właśnie. I zagrali od razu Hymn for the Weekend. No czy da się bardziej muzycznie rozpocząć weekend niż od Coldplaya i Beyoncé?
21: I jeszcze mamy premierę dla was, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. 2 po 11.
0: Kasia Węsierska.
21: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: już chcę weekendu.
1: Już byś chciał, trzeba jeszcze chwilę popracować. 12 minut po 11, Jam on Policeman za nami w Radiu
0: SK. Swoją drogą, to ja zaczynam też urlop za chwilę, dlatego bardzo chcę już tego
1: właśnie
0: weekendu.
1: Właśnie dlatego zaciskałam zęby, kiedy mówiłam o tym weekendzie.
0: No dobrze, ale teraz wróćmy do spraw finansowych poważnych. Dajemy wam dychę.
1: 10 złotych. Gdybyście dzisiaj mieli, na co byście wydali i dlaczego?
0: Żeby sprawić sobie w ten weekend jakąś przyjemność. Wojtek nagrał głosówkę na Messengerze SK.
2: Ja to bym sobie kupił na promocji kilogram śląskiej i zrobił grilla w weekend.
1: Wojtek, ja bym jeszcze chciała, żeby do tego grilla pogodę dawali w gratisie na tej promocji.
0: Ale z drugiej strony zobacz, że to jest bardzo dobry pomysł. Dwa w jednym za tę dychę, bo i się najesz z grilla kiełbasy.
1: I się przeziębisz.
0: Nie, właśnie się ogrzejesz przy nim, zwłaszcza jak jeszcze nie włączyli wam ogrzewania w domu.

0: Nowa Miley Cyrus, ale za to jaka dobra. 19 po 11.
1: Powiem ci, Kasia, naprawdę różne są potrzeby na weekend. My pytamy o to, co byście zrobili z dodatkową dychą.
0: Dycha otwiera bardzo dużo różnych możliwości.
1: Bardzo dużo. Kamil, prosimy.
2: Ja za te 10 zł to bym poszedł na rynek i kupił sobie 5 palmajtek, bo niestety w obecnych mi się w taktycznym miejscu porobiły dziury. W sumie nie wiem, skąd one tam się biorą i chyba żaden facet nie wie, skąd dziury w majtkach się biorą.
0: Jezu, adres tego rynku. Gdzie są takie rzeczy za 2 zł ze sztukę?
1: O, tutaj niedaleko radia też znajdziesz, nie pytaj skąd wiem. Natomiast Kamil, jak to nie wiesz, skąd się biorą te dziury? No wiadomo od czego, no. No po prostu, no fajnie, no.
0: Ja nie będę pytać.
1: No super, gratuluję, zazdroszczę. Radio SK,
3: autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvia z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nim inni zaczną, ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Warszawa Wilanów, Klimczaka 1, Royal Wilanów oraz Piaseczno-Żeromskiego 36. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
15: I po reklamie.

0: O co mu chodzi? To
1: ja o szefie. Ja sobie bardzo często zadaję to pytanie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Ale nam chodzi o to, żeby grać dla was nowości, które zapadną wam w ucho.
0: I będziemy mieli dla was właśnie teraz taką premierę na dobry początek weekendu. Lost Frequencies to jest taki artysta,
1: ja
0: DJ, producent, który co róż nam dostarcza fajnych hitów.
1: I potem je nucicie pod nosem i prawdopodobnie ten hit też będziecie nucić. Nazywa się Don't Forget About Me, a pan to
0: Lost Frequencies. A teraz zapowiedź jeszcze specjalna. Zapowiedź specjalna. Uwaga, 3, 4.

0: O, właśnie,
1: ale
0: dlatego...
1: Ale jakąś kasę, to mógłbyś pożyczyć.
0: Ja bym ci nic nie pożyczył, ja już
1: zawsze
0: wiem.
1: Ja zawsze oddaję.
0: Kasia, ja idę na urlop, bo podejrzewam, że zapomnielibyśmy
1: ale
0: o tym, że
1: pożyczyłaś. Ale nie wiesz, że oddaję, bo nigdy mi nie pożyczyłeś. 20 minut do 12, jestem jak grzeszek za nami.
0: 20 minut do 12, Krzysiek?
2: Mi została godzinka w pracy, a potem zakupki i serniczek dla żony.
0: O.
1: Czyli kolejna porcja obowiązków.
0: Czyli coś przeschrobał.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
13: Gips. Zrobiłem to dla nurtu. Premierowy koncert w Warszawie i ostatni tegoroczny występ artysty. Sobota, 17 października. Hala COS Torwar, Łazienkowska 6A. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
3: Poleca Radio SK.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Chcielibyście ekstra dycha, którą byście od nas dostali.
1: 10 złotych, a nie 10 tysięcy
0: złotych. To dajcie nam znać na Eskowa Messenger.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
3: Reklama.
4: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł.

0: Bardzo dobry to jest numer. Czoflo, Check in Body w Radiu SK.
1: Dobry na początek weekendu. Za chwilę newsy w samo południe, a potem oczywiście gramy wam kolejne hity na czasie, między innymi od Zali, Tylko Kochaj Mnie i Liwka jeszcze
0: Ale
1: będzie.
0: Gdybyście mieli jakiś plan na to, na co wydać

0: kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E. To będzie ostatnia reklama.
0: Uwaga, Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Kuba, dzień dobry.
6: Dzień doberek.
5: Co masz dla nas?
7: Chciałam zapytać, jak się szło do pracy, albo jak się jechało, pogoda chyba niezbyt.
6: No ja to mam ogólnie dobre informacje, jeśli chodzi o pogodę, dawaj. Bo ja jestem jesieniara straszna, także okay. Ja bardzo
7: dziękuję, lubię. Wyłączam się w tym momencie.
5: 14 stopni mamy teraz na termometrach, słonecznie przynajmniej na Pradze południe, ale rzeczywiście tych chmur dzisiaj jeszcze będzie przybywać po południu, a w weekend...
7: A, do tego mamy wiatr opadać. I przez to jest chłodniej.
6: Czasem jak zawieje, to masakra faktycznie, także lepiej się
5: nie jeden w ten weekend będzie zawiany.
7: A jeszcze mogą dotrzeć do tego opady deszczu.
5: Tak,
6: mogą
5: będzie
6: się
5: właśnie
6: pojawić przez ten weekend tak naprawdę. Te 14 stopni i deszcze będą nam towarzyszyć.
7: Na drogach na razie chyba spokojnie, ale po południu przygotujcie się na Armagedon.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
6: Minęła 12, SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych placówek, już kilkanaście osób zatrzymanych w całym kraju. To efekt pracy policjantów po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze sprawdzają zgłoszenia dotyczące gróźb i zapowiedzi przemocy. Przed szkołami pojawiły się także dodatkowe patrole.
8: Wszystko po to, żeby było bezpiecznie, żeby przywrócić poczucie bezpieczeństwa.
6: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Dziś w całym kraju zatrzymano 13 osób, głównie za groźby karalne w sieci. Do tego m.in. w szkołach w Warszawie zatrzymano uczniów z nożami w plecakach. Krok w stronę Trybunału Stanu dla prezesa NBP. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosi o postawienie przed nim Adama Glapińskiego. Przyjęto sprawozdanie z listą zarzutów kierowanych pod adresem szefa Banku Centralnego, tłumaczy przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński.
9: Nieuprawnione interwencje walutowe, działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej, wprowadzanie ministra finansów w błąd.
6: Prace w tej sprawie trwały od maja 2024 roku. Posłowie przesłuchali ponad 50 świadków. Nad wnioskami komisji głosować będzie teraz Sejm. Kierowca busa prawdopodobnie zasnął za kierownicą. To nowe ustalenia po porannym wypadku w Lubuskiem na autostradzie A18 na wysokości Iłowej. Dostawczy bus wypadł z drogi i uderzył w barierę. Na miejscu wciąż możliwe problemy z przejazdem.
4: SK Warszawa News.
6: Zarząd dróg miejskich rozstrzygnął przetarg na przebudowę Kruczej. Ulica zostanie zwężona do dwóch pasów ruchu, a wzdłuż niej powstanie park linearny. Pojawi się też 250 nowych drzew.
10: Będzie zielono, spokojnie, przyjemnie i bezpiecznie.
6: I Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich. Urzędnicy liczą, że prace w terenie rozpoczną się jeszcze w tym roku. Ostatnie chwile na zgłoszenie od studentów. Chodzi o stypendium Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Nabór na stypendia trwa do 10 października.
7: Zaczyna się w Esce. Południe już, to już właściwie można byłoby iść do domu.
5: A ja wiem, dokąd możemy iść w ten weekend. Kamil, nasz słuchacz, w Rzeszowie obchodzi urodziny, tak jak z Kolim. Ale nie wiem, czy robi takie huczne urodziny, ale
7: no
5: możemy do niego.
7: No i już powiedział, czyli nas zaprosił. 2 minuty po 12, ja już
5: pozdrawiamy, oczywiście. Kasia Węsierska.
7: Michał Hanczak.
5: I dzień dobry.

0: Galaxy.
1: 11 po 12, 10 zł. Naprawdę jeszcze...
0: To niedużo.
1: No właśnie, jeszcze 20 lat temu to bym sobie za to życie w sklepiku szkolnym ułożyła, ale niestety te czasy były i nie wrócą.
0: Ale w tym właśnie jest cała sztuka, żeby za małą kasę zrobić sobie dużą przyjemność w ten weekend, i o to was pytamy, jak to
1: wyciągnęliście. Cieszmy się z małych rzeczy, bo...
0: Jak śpiewała Sylwia Grzeszczak. A Bartek coś doda.
2: Gdybym dostał od was 10 zł, to taką miałem pierwszą myśl, może jakaś kawa, ale nie, jednak nie. Wychodzi ze mnie małe dziecko. Nakupiłbym sobie żelków, dużo żelków, i bym sobie po cichutku, w kąciku, na taboreciku zjadł tych żelków. Ojo, jak dużo.
1: Bartek, ale ja zakładam, że ty co miesiąc dostajesz nieco więcej niż 10 zł. Ile razy w całym swoim życiu nakupiłeś sobie tych żelków i usiadłeś na taboreciku i w kąciku zjadłeś?
0: A prawda jest taka, bo ja też jestem fanem żelków, że za dychę to dużo żelków nie nakupisz, bo kosztuje jedna paczka około 5 zł i to w dobrej promocji.
1: No ale
0: więc...
1: to dwie paczki zawsze.
0: Cały... Ale co to są dwie paczki?
1: Cały
0: na
1: problem
0: cały weekend.
1: Dorosłości polegał na tym, że jak byłam dzieckiem, to mówiłam sobie, a jak będę dorosła, to będę jeść słodycze, kupować sobie bombonierki i ciastka. Nigdy w życiu tego nie zrobiłam.
0: Liczysz kalorie tylko.

0: Proszę wcześniej wyjść z pracy, żebyście zdążyli na stację benzynową.
1: O właśnie, bo mamy nowe ceny, które obowiązywać będą w weekend i w poniedziałek i się okazuje, że jeśli chodzi o paliwo, o benzynę, no to będzie drożej w weekend.
0: 6,97 za 95 to ceny od jutra do poniedziałku.
1: 7,85 to 98.
0: I olej napędowy tu trochę taniej.
1: Nawet sporo.
0: 8,06 za litr. Gdzie taniej? To drożej. Co
1: drożej
0: myśmy sobie
1: też,
0: tutaj pomyślali? To jest gorzej tylko.
1: No właśnie, czyli jednak bo jakoś tak nam się tutaj liczby pomyliły i myśleliśmy, że olej napędowy będzie tańszy, ale jednak
0: nie,
1: weekend wszystko
0: nadzieję,
1: będzie droższe.
0: Nie, mieliśmy nadzieję i chcieliśmy zobaczyć to, co byśmy chcieli naprawdę zobaczyć.
1: No właśnie, ale ta afirmacja niestety nie wyjdzie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
5: Wyjątkowe miejsce, wyjątkowa noc, wyjątkowe gwiazdy. Świętuj z nami urodziny klubu Dekada. W piątek 9 października czekają na ciebie goście specjalni. Kaja i Nick Sinclair. To będzie noc pełna doskonałej muzyki i świetnych ludzi. 9 października, ulica Grójecka 19. Więcej na dekada.pl.
6: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
7: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
8: Do zobaczenia!
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Nie mogę wysyłać maili ze służbowej poczty, to znaczy, że chyba czas zapić weekend.
1: Nie ma przypadków, są tylko znaki. Nic nie tak nie rozbawiło, jak to, co przeczytałam. Wezwał policję, bo żona kazała mu posprzątać.
0: Oho!
1: Mieszkaniec gminy
0: Września. Dobrze, że nie mam żony, bo to byłbym ja.
1: Wezwał policję, bo jego żona kazała mu po sobie posprzątać i wynieść śmieci. Mundurowi z Wrześni relacjonują, że zgłaszający się w rozmowie z dyspozytorem stanowczo stwierdził, że policyjna interwencja jest bardzo potrzebna, bo okazało się, że żona postawiła kosz na śmieci w pokoju męża i nie chciała go zabrać.
0: Zawsze mogła dać kosza w inny sposób, więc może i dobrze, że tak
1: no,
0: dała.
1: No, ale biednemu wiatr w oczy, bo nie dość, że śmieci musiał wynieść, to jeszcze mandat dostał.

0: Ej, chodźmy już do domu.
1: Jeszcze trochę. 12.38, ale weekend zaczyna się wesele. Teraz chciałbym pozdrowić pewną grupę zawodową, która ma dzisiaj swoje święto, ale nie będę...
0: Nie mów,
1: bo zepsujesz, spalisz. Poczekaj, no zepsułaś.
0: To cofnijmy.
1: Bez używania nazwy tej grupy zawodowej. Uwaga, będę pozdrawiał. Uwaga.
0: To nawet nie listonosz, to
1: no nie
0: wygadałam. To bardziej właśnie,
1: dzień
0: panie.
1: Poczty.
0: Ja zawsze się zastanawiam, o co chodziło z tym stukaniem na poczcie. Jeżeli ktoś wie.
1: Mój kolega raz opowiadał, że stukał na poczcie, bo był w okienku. I pani
0: jeżeli
1: mu
0: wiecie,
1: postukać.
0: Dlaczego to tak brzmiało i ta poczta, no dziś już tak nie brzmi, ale kilka lat temu brzmiała właśnie tak, to poprosimy wyjaśnienie na SKW.
1: Jest też dzień pisania listów. Najciekawsza w pracy to jest lista płac, więc...
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gips. Zrobiłem to dla nurtu. Premierowy koncert w Warszawie i ostatni tegoroczny występ artysty. Sobota, 17 października. Hala COS Torwar. Łazienkowska 6A. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło Extra Łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3. A banany kilogram 2,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
20: To będzie ostatnia reklama. Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
21: I po reklamie.

0: 5 minut do 13.
1: Trochę śpiewałam. O, pani z poczty wróciła.
0: Wszystko się wyjaśniło, bo Wojtek nam nagrał głosówkę.
1: Nareszcie.
2: Ten dźwięk na poczcie to jest dźwięk odbijanego datownika na wszystkich przesyłkach. Wiem, bo moja mama kupę lat pracowała na poczcie i zawsze mówiła, że ją ręka boli, bo to trzeba było w tusz i w kopertę, w tusz i w kopertę, w tusz i w kopertę i łup, łup, łup, łup.
1: Tyle lat w niewiedzy, a wystarczyło słuchaczy zapytać.
0: No właśnie, datownik. Tusz, tusz i 13, a potem będą...
1: Tusz, tusz weekend.
0: Też.
1: Będą racje
0: o planach na ten weekend właśnie. Niech was ręka po pracy nie boli.
3: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno. Puławska 42E.
1: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Eurosamochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wałmiedze Szyński 117. Eurosamochody.pl.
4: Hej Ania, dokąd jedziesz?
5: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
4: Opowiadaj!
5: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
6: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: No to co, to ruszamy na warszawskie drogi, czy nie ruszamy na warszawskie drogi? Kuba, mamy coś, czy nie mamy?
6: Możemy wyruszyć. Mamy.
5: Dawaj, jedziemy.
6: Nic nie mamy, nic mi się
7: to
6: nie
7: znaczy,
6: ładuje.
7: To znaczy, że jedziemy.
5: Znaczy, że jedziemy.
6: A dobra, są miejsca, w których możemy napotkać małe zatory. Aleje Jerozolimskie widzę, że nieco tłocznie. Prawoskręt w Aleje Jerozolimskie z Prymasa Tysiąclecia. No i klasyk na S8C po kolizjach też przeprawie stoi.
7: Zawsze. Po południu będzie gorzej, nie jest to żadne pocieszenie, ale tak drogi w piątek właśnie mają.
5: Pogodowo też, bo będzie więcej chmur. Wiatr nadal będzie wiał, ale słońce zniknie. 14 stopni mamy teraz na termometrach. Weekend, no niestety, zapowiada się bardzo październikowo. Paździerzowo trochę.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
6: Jest 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji i apel z rządu. Nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenia na Mazowszu, ostrzega szef MON-u. Po ataku w szkole podwyżkowym ruszyła lawina dezinformacji. Jej celem było wzbudzenie paniki, ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby, wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie o charakterze kryzysowym. Natychmiast je wykorzystują.
6: A jednym z elementów dezinformacji mogą być doniesienia o challenge'u dotyczącym ataków. Według służb na razie nic na to nie wskazuje. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych szkół i seria zatrzymań to meldunki od policji, która prowadzi akcję wokół placówek edukacyjnych. Między innymi w Tomaszowie Lubelskim policjanci zatrzymali 13-latka. Napisał wiadomość z groźbą przyjścia do podstawówki i zaatakowania uczniów. Więcej Monika Kowalewicz.
9: Nastolatek został zatrzymany w swoim domu i w obecności rodzica doprowadzony na komendę. Do podobnej sytuacji doszło w Chełmie. Mundurowi zatrzymali o 2 lata starszego chłopaka.
10: Swoje relacje zamieszczał z domu i ze szkoły. Swoje zachowanie tłumaczył chęcią zrobienia żartu.
9: Mówi Ewa Czysz z chełmskiej policji. Obiema sprawami zajmie się teraz sąd rodzinny.
6: A w samym Lublinie zatrzymano 2 osoby. To w sprawie namawiania do ataku i kierowania gruźb w sieci. W weekend i poniedziałek droższe tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 97 groszy, a oleju napędowego 8 zł i 6 groszy. Względem dzisiejszych cen to wzrost o kolejno 7 i 24 grosze.
4: SK Warszawa News.
6: Ślady historii widziane z ponad 200 metrów. Specjalna aplikacja wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość pozwala zobaczyć na przykład skalę zniszczeń po II wojnie światowej. Dostępna jest ona na tarasie Highline.
11: Było to robione z prawdziwych zdjęć, z realnych rozmów z historykami.
6: Mówi Przemysław Konieczyński, dyrektor Highline Warsaw. Przez aplikację zobaczymy też zarys granic warszawskiego getta. Charytatywny bieg już 17 października. Zebrane środki podczas biegu na Wybrzeżu Puckim trafią na pomoc podopiecznym Fundacji Pociechom.
4: Weekend zaczyna się w SC.
7: W pewnych kręgach po 13 to już można iść do domu, tylko to miałem na myśli.
5: A, okej, dobrze, bo ja już miałem jakieś dziwne myśli, że na przykład można leżeć do góry brzuchem.
7: Jak szef nie widzi, to moim zdaniem można było to robić już o 9.
5: Na pewno można rapować o planach na weekend i zrobimy to w tej godzinie wspólnie, mamy nadzieję.
7: 2 minuty po 13, Kasia Węsierska.
5: I Michał Hanczak, witajcie.

0: Tyle jak Grzeszczak i Mango na 12 minut po godzinie 13, to teraz czas na nas.
1: Ojejku, ja jakiś jestem zdenerwowany, bo dzisiaj mam wrażenie, że mi jakoś te rapsy nie do końca chyba wyjdą.
0: Wyjdą.
1: Ale jak mi wyjdą gorzej, to znaczy, że wam wyjdą lepiej i do tego będziemy was namawiali. Za chwilę rapujemy o planach na weekend.
0: No właśnie, chodzi o to, żebyście wy potem zarapowali o swoich planach na weekend i stworzymy z tego nowy kawałek.
1: Kto zaczyna? Wiesz co, ja dzisiaj będę wkurzał ludzi, to może zacznę, żebyś ty mnie przykryła,
0: dobrze,
1: dobra?
0: Proszę bardzo.
1: I będę miał już to z głowy. Uwaga, rapuję. Dzisiaj spakuję swoje walizki, bowiem mój urlop jest całkiem bliski.
0: I co to było nie tak? Wszystko było świetnie.
1: No może niektórzy będą mi zazdrościli i mnie
0: to
1: już
0: teraz
1: nie lubią.
0: Jeszcze ja. Gdy wrócę dzisiaj po całym dniu pracy, to życzę sobie kolacji na tacy.
1: Dobrze, że ja z tobą nie mieszkam.
0: Maniek!
1: No dobrze, a teraz czekamy na was i na wasze głosówki na temat planów na weekend. Mogą być właśnie takie w tym stylu jak nasze.
0: Rapujcie, my czekamy.
1: Głosówki na Messengerze, eski oczywiście.

0: Nagrywajcie, nagrywajcie. Czekamy na wasze głosówki z waszymi rapowymi planami na weekend.
1: No ja jeszcze trochę podenerwuję ludzi, bo już wspomniałem w swoich rapsach, że idę na urlop i ja się stosuję do takiej coachingowej rady,
0: jakie?
1: Która mówi, że lepiej chodzić na urlopy krótsze, a częściej. 7 razy w roku
0: no,
1: najlepiej mieć urlop.
0: Wtedy pracownicy są na ciebie częściej wkurzeni. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, tanie masz.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
13: Oni już tu są, a ty? Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
14: Czekamy właśnie na ciebie.
13: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestival.pl.
15: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii jak szukasz narzędzi...

0: Za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: O, ja już chcę do domu, ja już chcę
1: i
0: do domu.
1: I jeszcze 28 minut ci zostało, niektórym zdecydowanie więcej, ale plany na weekend macie i to jest najważniejsze.
0: I w sumie zahipnotyzowaliście nas ze swoimi rapsami, więc po prostu wam je puścimy, żebyście wszyscy mogli je usłyszeć. Mamy troje dzisiaj artystów
1: wokalistów
0: na scenie,
1: którzy zdecydowali się zarapować. Pierwsza będzie ona.
0: Magdalena, słuchamy o twoich planach na ten weekend.
2: Jeśli tylko słońce wyjdzie zza chmury, bardzo chętnie jutro pojadę w góry.
1: O, ładny kierunek. Jest też Kuba ze swoimi planami.
0: No, albo brakiem planów.
3: Planów na weekend dziś nie mam wcale. Wrócę do domu i playa odpalam.
1: A czasami brak planu jest najlepszym
0: planem. I zleci weekend. Ania jeszcze na koniec. Prosimy.
4: A ja weekend pełen werwy, będę sprzątać aż do przerwy, potem trening, pot i szał, żeby weekend formę dał.
1: Brzmi tak, jakbyś Ania po tym weekendzie miała wziąć urlop na żądanie.
0: Mi to brzmi tak, jakby to Kasia Węsierska rapowała, naprawdę. Mistrzyni białej rękawiczki.

0: O, 20 minut do 14. Kto do 14 pracuje, to już naprawdę czuję takie...
1: Moja poczta jest czynna do 14, ta przy domu. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich panów listonoszy oraz dla wszystkich pracowników poczty,
0: dzisiaj,
1: bo dzisiaj wasze święto.
0: Dzień poczty.
2: Ajka, słuchajcie, bo ja tak sobie lubię uprzykrzyć życie dziwnymi pytaniami i właśnie naszło mnie pytanie, jak się nazywa pani pracująca na poczcie? Pocztówka? Pocztylion? Nie wiem jak.
0: Poczciara?
1: No, to niedawno ktoś tak szukał nazwy i wyszła gospodarka, więc może nie idźmy tą drogą.
0: Poczciwa. Każda pani na poczcie jest poczciwa.
1: Oby. Radio
3: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
13: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
12: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
13: Magnifique!
12: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
13: No, Hisense Media Expert to ma sens.
14: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
19: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
20: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
19: Do zobaczenia!
21: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
22: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: 9 października, ulica Grójecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Oni już tu są, a ty? Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
4: Czekamy właśnie na ciebie.
3: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestival.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: All of my love, even the easy bizu. No to brzmi już jak rozpoczęty weekend, czego bardzo serdecznie wam życzymy.
1: Bo my właśnie rozpoczynamy, a to oznacza, że Sońta i Korościel przyjmują stery. Połowa już jest.
0: Będą mieli 1000 zł na obuw dla was. Obuw jesienny na przykład.
1: Żebyście dotarli do tego miejsca, do którego chcecie, który na przykład nazywa się wolnym weekendem, za co trzymamy kciuki.
0: Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie.

0: twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie!
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
14: Już to czytałyśmy?
13: Już to wymyśliłam.
15: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
17: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
22: Klasycznie, spory koreczek mamy na S8. Stoimy od Blizny Łaszczyńskiego w kierunku przeprawy. W drugą stronę również postoimy. Po kolizjach też na Prymasa Trzęslecia w kierunku Alei Jerozolimskich utworzyły się korki, podobnie na Wawelskiej. To bliżej centrum, nieco dalej od Warszawy. Trasa do Mińska Mazowieckiego, A2 jest dosyć mocno zablokowana po dużym wypadku. Do tego tematu na pewno będziemy wracać w kolejnych newsach.
23: Wiem, że są tacy, którzy już kupili sobie nowe palta, nowe kurtki takie z podpinką, nieco cieplejsze,
24: pikowane,
23: może bomberki. Aha, jakieś ładne.
24: Bomberki.
23: Wy, moi drodzy, na ten weekend czekaliście, ponieważ temperatury troszeczkę pospadały, maksymalnie 15 w sobotę i niedzielę, do tego może padać.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. 49 zamkniętych szkół na Mazowszu, 3,5 tysiąca policjantów zaangażowano do patrolowania placówek. To reakcja na ataki w szkołach w tym województwie. W weekend służby będą także w pobliżu uczelni wyższych, zapowiada wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
25: Ze względu na wzmożone telefony i prośby ze strony uczelni wyższych też będą podjęte działania zabezpieczające.
22: A policja podała, że dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków. A właśnie teraz powinno ruszać posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja w sprawie 15-latka, który zabił woźną w szkole w Leszczydole Nowinach. Temat śledzi Jakub Krzyżak. Jakie decyzje mogą dziś zapaść?
26: Ta, którą sąd na pewno dziś podejmie, to ewentualne umieszczenie 15-latka na czas postępowania w schronisku dla nieletnich.
27: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
26: Mówi sędzia sądu rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik, ale taką decyzję sąd będzie mógł podjąć dopiero na wyraźny wniosek prokuratury.
0: Wiemy, że ojciec nie mieszka z nimi, ale ten ojciec znęcał się fizycznie i psychicznie nad matką oraz nad tym właśnie chłopakiem.
26: Mówiły mi sąsiadki chłopaka. Śledczy muszą zbadać dojrzałość emocjonalną nastolatka, a to oznacza obserwację psychiatryczną, którą muszą zaopiniować biegli.
22: A około 16 sąd ma zdecydować w sprawie aresztu dla 19-latka, który zaatakował w Ostrołęce. Hubert Hurkacz melduje się w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. Polak wygrał z Nowakiem Djokoviciem 6-3 i 6-4. Dodajmy, Hurkacz pokonał serbskiego tenisistę po raz pierwszy w swojej karierze.
1: SK Warszawa na czasie.
22: Już dziś kabaretowe pogotowie nastrojowe. To spektakle idealnie dla tych, których jesień nieco przytłoczyła. Wszystko w AW Pegas przy placu Piłsudskiego 9. Start o 19.00, wstęp wolny. Z kolei chętni na planszówki, zbierajcie ekipę i lećcie na planszownię. To na Żoliborzu w Forcie Sokolnickiego. Start o 18.00. Jest wiele tytułów, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. A na weekend przypominam, że w centrum Warszawy znajdziecie azjatyckie smaki. W Pałacu Kultury i Nauki będzie smaczny targ. Będzie można spróbować przysmaków z różnych zakątków Azji, a przy tym także pokazy artystyczne.
1: Sońta i Korościel.
2: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
3: Oh yeah!
4: SK w Radiu SK. Witajcie, kochani. 3 minuty po godzinie 14. Powoli rozpoczynamy weekend. To nic, że nie będzie jakiś upalny, ale to jest w końcu weekend. Cieszysz się, Cinek?
3: Tak, będzie padało, więc pogoda będzie barowa. No, to już instrukcja jest zapisana w tym powiedzeniu, prawda?
4: Kill 'em with kindness. Selena Gomez na początek, w SK.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK, Give Me Everything. Prawie 12 minut po godzinie 14, mamy piątek i to jest pierwsza dobra wiadomość.
1: A druga, nie najlepsza, jest taka, że w mediach, w telewizji pracują ludzie, którzy chcą nam mówić, jak mamy myśleć, a sami się już tak kompromitują w internecie, że myślałem, że mi się krew zaleje.
0: Okej, posłuchamy.
1: Posłuchamy chętnie. Pani Dorota Wysocka-Sznepf, najważniejsza, może jedna z ważniejszych twarzy telewizji publicznej, dzisiaj na platformie X, publikuje takie zdjęcie, że przegląda sobie internet i tam o tych nożownikach czyta i wyświetlają jej się reklamy noży. No i ona jest załamana. Jak to możliwe? No i ona nie rozumie, mimo że piastuje taką funkcję, że powinna rozumieć najprostsze rzeczy, że to jest reklama kontekstowa. Dzieci nawet wiedzą, że jeżeli w internecie wyszukujesz buty, to później wchodzisz na obojętnie jaką stronę i wyświetlają ci się reklamy butów. A pani Dorota była tym oburzona.
0: One się długo wyświetlają, wiesz? Bo ja ostatnio kupiłem sobie jacht, taki 100-metrowy.
1: Później ci się wyświetlały jachty.
0: I teraz mi się cały czas wyświetlają jachty 100-metrowe.
1: Widzę, że próbujesz złagodzić nieco moje oburzenie, ale ja się dopiero rozkręcam, bo przypomniał mi się Tomasz Lis, który kiedyś zrobił dokładnie to samo. On tam walczy z prawicowymi dziennikarzami. Nie obchodzi mnie, kto ma rację. Czy prawicowi, czy Lis, obojętnie. W każdym razie wszedł na jakąś prawicową stronę i tam wyświetliła się reklama Samotne Ukrainki w twojej okolicy. I Tomasz Lis mówi, ha, a więc tak zarabiacie na reklamach prawicowi publicyści. I znowu go tam wszyscy zjechali.
0: To ta sama sytuacja, widzisz, historia się powtarza.
1: Niesamowite, powiem ci, i oni mi mówią, jak ja myślę.
0: Dobrze, oddychaj.
1: Nie dam rady.
0: Drodzy słuchacze, nie dam rady. Do was jest prośba. Prosimy o szczerość. Co wam się wyświetla? Jakie reklamy wam się wyświetlają w internecie? Dajcie znać, nagrywając głosówki na eskowym messengerze. Czekamy.
1: Mi na przykład papryka szczeciński się wyświetla. Ja się nie obrażam, rozumiesz? Czekamy na głosówki.

0: Ty na czasie w Radiu SK, 18 minut po godzinie 14. Powiedz nam, jakie reklamy ci się wyświetlają w internecie, a my powiemy ci, jakim człowiekiem jesteś. Taka zabawa dzisiaj, bo jak wiadomo, reklamy wyświetlają się kontekstowo. Zależnie od tego, co robicie w internecie, takie dostajecie potem reklamy. No i wy nagrywacie swoje szczere odpowiedzi, mam nadzieję, na SK-owym Messengerze. Słuchamy Doroty.
1: Cześć, tu Dorotka. Mi teraz się wyświetlają najpiękniejsze reklamy z widokami na piękne hotele, dlatego że jutro wieczorem jadę na wakacje, na które czekałam i patrzyłam, jak wy wypoczywacie, a teraz wy będziecie patrzeć, jak ja wypoczywam i mega, mega mi możecie zazdrościć. Na razie, pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy serdecznie, wierzymy, to była szczera odpowiedź. Ja też jestem szczery. Teraz wszedłem do internetu, trochę się przestraszyłem, no ale jak szczerze, to szczerze.
0: Tak.
2: Wiesz, co mi się wyświetliło?
0: Co ci się wyświetliło?
2: Przystojni bruneci w mojej okolicy.
0: To ja!
3: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
5: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
4: Adela, Ain't in LA.
3: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl.
6: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
4: Zapraszam, Michał Sobkowski.
7: Autopromocja.
8: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Mamo, ten bohater jest dziwny.
21: Nie lubisz go?
22: Lubię i to jest najdziwniejsze.
23: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
24: I po reklamie.

0: Felix Yen i Jasmine Thompson, Ain't Nobody w Radiu SK. Jest pół do trzeciej, weekend właściwie zaczynamy i gadamy dzisiaj o reklamach, bo uważamy, że to, co wam się wyświetla, to dużo mówi o was. Jakie reklamy wam się wyświetlają, jak wchodzicie sobie do internetu, nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze, a my słuchamy.
1: Hej SK, mi od pewnego czasu wyświetlają się reklamy seksownej bielizny, ale od razu zaprzeczam, to nie dla mnie, to dla żony.
2: Ale kolego, spokojnie, nie ma się czego wstydzić, no każdy ma jakąś drugą pracę, naprawdę, śmiałości trochę.

0: Britney Spears, Toxic w Radiu SK. Jeżeli oglądacie w internecie dużo czegoś na dany temat, to potem wszystkie reklamy, które wam się wyświetlają, albo prawie wszystkie, dotyczą właśnie tego tematu, czyli...
1: Dokładnie. Mi na przykład się teraz cyrkiel wyświetlił.
0: Dlaczego?
1: No bo kupię cyrkiel.
0: A po co ci cyrkiel?
1: Mam trójkę dzieci, zawsze się cyrkiel przyda. Kółka będą robiły albo coś, no bo co zrobisz cyrklem innego? Kółka tylko. A może będą chciały zaprojektować logo Igrzysk Olimpijskich? Kto wie?
0: To cyrkiel w domu się... Ale pięć kółek, musisz mieć pięć cyrkli.
1: Albo otworzę konserwę po tyrolską, czy tam po tyrolsku.
0: Nieważne, kochani, co wam się wyświetla? Nagrywajcie wiadomości na eskowym Messengerze. Halo.
2: Ja przed świętami oglądałem ekspresy do kawy i żona korzystająca z mojego laptopa niestety, ale się dowiedziała, co dostanie na prezent.
3: Mhm. A to były rajstopy.
0: Tak, no właśnie, cwana, prawda? Następnym razem proszę oglądać rajstopy i nie kupić jej nic.
4: Radio SK. Reklama. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
10: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Cieszę się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: I po reklamie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK Everlasting. Taką piosenką zaczynamy weekend, bo weekend, proszę Państwa, zaczyna się w Esce.
1: A za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
3: Reklama.
4: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
5: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nim inni zaczną, ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Warszawa Wilanów Klimczaka 1, Royal Wilanów oraz Piaseczno-Żeromskiego 36. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
7: A flat white?
6: Też.
7: A
6: też.

0: influencer, ten od sen.
1: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Hej Ania, dokąd jedziesz?
6: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
5: Opowiadaj!
6: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
7: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
3: Trasa Warszawa-Łomianki mocno zakorkowana, doszło tam też do kolizji. Długa nitka w kierunku samej Warszawy. Oprócz tego bliżej centrum miasta Wawelska miejscami się korkuje. Po kolizjach stoi też Aleja Niepodległości, oczywiście Prymasa Tysiąclecia oraz Czerniakowska.
4: Jutro będzie tak lało w Warszawie, Cidek, że jak się namydlisz o 14 i wyjdziesz na zewnątrz, to spłuczę cię elegancko za darmo.
3: A to myjnia za darmo przynajmniej będzie.
5: Jeszcze jakbym wszedł na samochód, to od razu jak to będzie się spłukiwał, to mi umyje samochód.
4: Wyobrażam sobie ciebie namydlonego na golasa na twoim samochodzie.
5: W deszczu. I śpiewam piosenkę.
4: No, będzie deszcz jutro, jak już ustaliliśmy, oraz 15 stopni.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
3: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Informacje o challenge'u nie potwierdziły się. Nic nie wskazuje na to, że ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu były ze sobą powiązane, podkreśla minister Marcin Kierwiński. Szef MSWiA odniósł się do plotek o internetowym wyzwaniu i zwracał uwagę na falę dezinformacji w sieci.
6: Nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że trzy tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i Niedoszła w sierpcu, były ze sobą powiązane.
3: Do południa policja skontrolowała około 15 tysięcy szkół w całym kraju. A z informacji przekazanych przez szefową resortu edukacji wynika, że w całym kraju zamkniętych zostało dziś 59 szkół, w większości na Mazowszu. Spore utrudnienia po wypadku na autostradzie A2 pod Warszawą. Jedna osoba zginęła w zderzeniu osobówki i tira. Autostrada była zablokowana w obu kierunkach. Teraz można już jechać z Warszawy do Mińska Mazowieckiego w kierunku stolicy. Natomiast policja wciąż kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Sztorm na Bałtyku. Promy ze Szwecji do Polski zostały odwołane. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej części kraju. Spodziewane są obfite opady deszczu, miejscami także śniegu. A na całym Bałtyku siła wiatru może w porywach osiągnąć nawet 100 km na godzinę.
7: SK Warszawa News.
3: Utrudnienia na Pradze Północ. Od poniedziałku kierowcy nie przejadą częścią Jagiellońskiej. Odcinek między Marcinkowskiego a Kępną zostanie zamknięty.
8: Wschodnia część jezdni będzie zamknięta po to, żeby można było wymienić te prowizoryczne płyty już na docelowy asfalt.
3: Mówi Paweł Zbigniewski, rzecznik Veolia Warszawa. Prace mają potrwać do 26 października. Kamienica przy Mokotowskiej 61 wpisana do rejestru zabytków. Budynek z charakterystyczną narożną wieżą powstał w latach 1910-1912.
7: Santa i Kościel,
9: czyli SK w Radiu SK.
5: Jesteśmy, 2 minuty po godzinie 15. Można, owszem, siedzieć dalej w pracy. Aha. Tylko po co? I tak już nic nie zrobicie. Jest piątek, 15, właśnie.
4: Już nic nie zrobicie.
5: Właśnie wyszło słońce i trzeba chyba wejść z tej pracy.
4: Jak najbardziej. Możemy zagrać Cinek teraz jaką piosenkę chcesz, pod warunkiem, że wokalista ma takie imię, że może być zarówno męskie, jak i żeńskie.
5: To może coś Andrei Bocellego.
4: A proszę uprzejmie.

0: Bauza Magnetic, prawie 12 minut po 15, to jest Radio SK, w nim hity na czasie, za chwilę Sanach i Cichasza, ale wcześniej wracamy do waszych głosówek, bo przychodzą coraz lepsze głosówek na temat, jakie reklamy wyświetlają wam się w internecie, bo jak wiadomo, one nie wyświetlają się przypadkowo, one dotyczą tego, co wcześniej na przykład szukaliście w internecie. I zadzwoniła Klaudia.
1: Hej, to Klaudia. Mówicie, powiedz nam, jakie reklamy ci się wyświetlają, a powiem ci, kim jesteś.
2: Aha.
1: Dziwna sprawa i nie wiem, skąd się to wzięło, ani co o tym myśleć, ale mi wyświetliła się reklama chłodni do przechowywania ciał. Na 9 ciał konkretnie.
2: To rzeczywiście,
1: rzeczywiście
2: dość dziwna sprawa, bo zakładam, że Klaudia szukała chłodni na 5 ciał, a wyświetliło jej się na 9.
3: Dziwna sprawa.
2: Dziwna sprawa.
3: Po co te 4 dodatkowe?

0: Can't Hold Us w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. To jest audycja SK, w której teraz najprzyjemniejszy moment programu, czyli Państwa Miasta.
1: Już za chwilę, także zostawiajcie numery na SK-owym Messengerze. Dzisiaj literka O. Sprawdź mi, Michał, daj mi jakąś kategorię, ja powiem, jaka jest odpowiedź na O.
0: Dobrze. Zwierzę na O, a nie może być osioł.
1: O kurcze.
0: No to dobrze, no, elegancko. Dobrze. Czekamy na głosówki na naszym Messengerze, a właściwie na Wasze numery telefonów, żebyśmy wiedzieli, gdzie zadzwonić.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pan zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Zamień chłodne dni na ciepło wspólnych chwil nad morzem. W hotelu Astor w Jastrzębiej Górze wszystko sprzyja temu, by spędzić ten czas razem. Rozgość się w komfortowym pokoju, może tym z huśtawką. Do tego plaża, basen z brodzikiem, całoroczne animacje, sauny, spa i pyszna kuchnia. Zaplanuj jesienny weekend, zimowy wypoczynek lub ferie na astorhotel.pl. Hotel Astor. Blisko morza, daleko od codzienności.
16: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
17: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Oni już tu są, a ty? Halloween Festival w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
23: Czekamy właśnie na ciebie.
22: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestival.pl.
24: I po reklamie.
25: Esko.

0: Tame Impala, tralalala, gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami słuchaczka Zuzanna. Cześć Zuziu.
2: Cześć, witam wszystkim.
0: Ale masz radosny głos. Zawsze taki masz, czy tylko jak rozmawiasz z Radiem SK?
2: Staram się mieć zawsze.
0: Sprawdźmy, jak brzmi twój rywal. To Patryk. Cześć Patryku.
3: Cześć, witam.
0: O, dostojnie. Powiedziałbym, dostojnie.
4: Ja też chyba szczęśliwy.
0: Pewnie.
4: Szczęśliwy jesteś, Patryk?
3: Bardzo.
4: To postaramy się tego nie zmienić. Gracie w Państwa Miasta, dzisiaj literka O jak o. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla drugiej osoby. Wygrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadać alfabetycznie, czyli najpierw Patryk, a potem Zuzanna. Zaczynamy od Patryka. Patryku, literka O, twoja kategoria. Można się tym podrapać.
3: Ogórek.
4: Ogórek można. Gruntowy, oczywiście.
0: Oczywiście, gruntowy, no bo kiszonym nie bardzo, bo jest za miękki.
4: Za miękki jest oczywiście, ale gruntowy ma takie cypelki, no nie?
0: Tak, to jest świetne.
4: A ten taki szklarniowy nie ma.
0: Właśnie, gruntowe są właśnie tylko do drapania.
4: Idealny jest właściwie, nawet jest nieadalny.
0: Cicho, dawaj dla Zuzi kategorię.
4: Zuzia, twoja kategoria, można to ugniatać.
2: Gniotek.
0: Ale na O. Ajajaj.
4: Czas minął.
0: Ogon, psi ogon na przykład, ogon psi.
3: Tak.
4: Dlaczego ugniatasz ogon psi?
0: Nie mówię, że ugniatam, ale można.
4: No, ale można, tak.
0: 2-0 dla Patryka.
4: Na tym polega ta zabawa, że wszystkie odpowiedzi na literkę O dzisiaj. Wracamy do Patryka. Patryku, jak odpowiesz, to pozamiatany, że tak powiem. Rymuje się ze słowem mama.
3: O mamo.
4: No nie, o za mama, bardzo. Obama. Obama Barack, były Obama. Prezydent Stanów Zjednoczonych.
0: Punkt dla Zuzanny, 2-1. Możesz wyrównać, Zuziu.
4: Zuziu, na literkę O rymuje się ze słowem tata.
2: Ogród.
0: Aj, nie bardzo.
4: Taki niedokładny, ogród, tak biały tata, rym.
0: Taki biały rym, powiedziałbym. Oświata na przykład. W związku z tym Patryk wygrywa.
3: Super. Piękny piąteczek.
0: Co wybierasz? Jaką nagrodę wybierasz, Patryku? Co jest do wygrania, Sinek?
4: Do wygrania jest torba Radia SK albo butelka Radia SK. Zwycięzca wybiera, słuchamy.
3: To myślę, że torba się przyda jak najbardziej.
4: Butelka w takim razie dla Zuzi, gratulujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Pa!
4: Miłego weekendu!
2: Miłego weekendu! Miasta w Radiu SK.

0: Chyba zaczynam rozumieć fenomen Taylor Swift.
1: Piękna jest ta piosenka, udała się, nie?
0: No, bardzo dobra jest, bardzo dobra. Jak nie byłem fanem Taylor Swift, to chyba zacznę być. Jest jakaś nazwa dla grupy fanów Taylor Swift, że na przykład Taylorki albo Swiftciary.
1: Swingersi.
0: Swingersi, no to jestem swingersem w takim razie.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Uwaga Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
14: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
15: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
14: Do zobaczenia!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
17: I po reklamie.
18: Esko.

0: Nigdy na czasie w Radiu SK. Neptun i Kałoryf i od razu zapachnia weekendem, nie sądzisz?
1: Ale ty zabrzmiałeś jak taki profesjonalny
0: teraz,
1: DJ.
0: Teraz, jak profesjonalny
1: ja
0: DJ.
1: W ogóle nigdy nie, nie myślałem, że to może brzmieć profesjonalnie, niesamowite.
0: Mogę. Za chwilę SK Newsy.
1: All right.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: Przykład pierogi ruskie Chef Select. 400 gramów. W nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocny.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. -50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Policji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
4: Sporo kolizji wydarzyło się na warszawskich ulicach przez ostatnią godzinę, a przy tym sporo korków. Grójecka, Łopuszańska, miejscami też Aleja Generała Sikorskiego, Czerniakowska, Prymasa Tysiąclecia, zakorkowane w obie strony i klasycznie S8 stoi.
5: Nie dość, że korki, to jeszcze świeci w oczy, no, ale to dobra wiadomo. Słońce, słońce, słoneczko wyszło. Kto by się spodziewał? Nikt się nie spodziewał.
6: Nie, ja się spodziewałem akurat.
5: Ty się spodziewałeś.
6: Tak, ja się spodziewałem.
5: No ale wyszło. Czy jutro wyjdzie słońce? No konsultowałem to z kilkoma synoptykami i oni wszyscy powiedzieli zgodnie, nie ma bata. Aha. Jutro będzie pochmurno i
6: właśnie
5: będzie padało.
6: Synoptycy posługują się takim obrzydliwym językiem. Zamiast powiedzieć nie spodziewamy się, to muszą powiedzieć nie ma bata. Jest
5: dlatego
6: to obrzydliwe.
5: Lepiej rozmawiać z meteorologami.
6: Oczywiście.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
4: Minęła 16. SK News. Jakub Konieczkowicz. Nie ma potwierdzenia, że ataki w szkołach były powiązane. To informacje od szefa MSWiA. Rząd i służby podsumowują działania w placówkach. Skontrolowano ponad 15 tysięcy szkół w całym kraju. Zatrzymano 19 osób. W siedzibie MSWiA był nasz reporter Michał Skolimowski. Czyli nie mamy do czynienia z internetowym wyzwaniem.
7: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na dziś nie ma na to twardych dowodów, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu. Cały czas policja prowadzi swoje czynności.
7: Mundurowi monitorują sieci, kontrolują szkoły. Jak mówił komendant główny policji generał Marek Boroń, do tej pory zatrzymano 19 osób.
9: Posiadały przedmioty niebezpieczne, zostały zatrzymane w szkołach, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb.
7: W akcję zabezpieczania szkół zaangażowano 24 tysiące policjantów.
4: Sąd zdecyduje o areszcie dla 19-latka z Ostrołęki, który zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole. Usłyszał wczoraj zarzuty, grozi mu nawet dożywocie. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, ale jak mówiła Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce,
10: te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
4: A posiedzenie aresztowe w sądzie rejonowym w Ostrołęce powinno właśnie ruszać. Dzięki Idze Świątek dzieci i młodzież otrzymają wsparcie psychiczne. W szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia, którą dofinansowała słynna tenisistka. Poradnia ruszy, gdy tylko otrzyma kontrakt z NFZ-u.
11: SK Warszawa News.
4: Twierdza Modlin z super certyfikatem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Historyczny obiekt ciągle się rozwija.
12: Niedawno powstało Muzeum Prochownia, w której można poznać historię samej twierdzy, ale też zapoznać się trochę z takimi działaniami militarnymi.
4: Mówi Izabela Stelmańska, prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Teraz Twierdza Modlin powalczy o ogólnopolski złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Warszawskie Dziki już szykują się do niedzielnego meczu. Na własnym parkiecie podejmą ekipę Startu Lublin. Początek niedzielnego meczu w hali o 15.
11: Sonta i Koroście.
13: Czyli SK.
11: SK. W radiu SK. SK.
6: No to już jest czas najwyższy, żeby wychodzić z roboty. Piątek, 16:02. Przecież mózg już wtedy jest na dance floorze.
5: Piątek, 16:02 to jest normalny dzień, 21:02.
6: No właśnie, także już zabierajcie
5: dawno
6: się.
5: Dawno powinniście
6: już
5: być gdzie indziej.
6: Wyłączajcie Excele. Czym prędzej, my gramy piosenki, łatwo gang teraz.

0: Prawie 10 minut po 16 to Oskar Cyms bez końca w Radiu SK. Seksownie? Nie, poczekaj, bo w Radiu SK. W Radiu SK.
1: Dość seksownie. Nie, dość seksownie.
2: Aż mi się przypomniała moja historia. Sprzed wielu, wielu lat pracowałem w innej firmie i w tym samym budynku, w którym była moja firma,
0: tak?
2: Był też seks telefon. Pamiętasz, kiedyś było coś takiego jak seks telefon, tam dzwoniło się na 0700 coś, tam mężczyźni dzwonili i tam dziewczyny po drugiej stronie wydawały takie dźwięki kojarzące się z miłością płciową. No ja kiedyś wchodzę do windy i tam stoją dwie dziewczyny. Powiem uczciwie, że one nie wyglądały tak, jak panowie po drugiej stronie telefonu sobie wyobrażali. Normalnie wyglądały i mówiły tak nienamiętnie, zupełnie w windzie. Ja siedzę dzisiaj przy oknie. Nie, ja siedzę przy oknie. No. Nie, ja będę siedziała przy oknie. A ta druga mówi, no dobra, dobra, ale dlaczego właściwie ty nie chcesz siedzieć przy drzwiach? A ona mówi, no bo tam się strasznie źle sapie.

0: Take me back, czyli weź moje plecy w Radio SK. Co?
1: To raczej nie to znaczy.
0: A właśnie, że tak, wiesz, ja akurat jestem po studiach anglistyce i tak to znaczy.
1: Okej, okay, bo to znaczy zabierz mnie z powrotem, wiesz.
0: Akurat,
1: tak zabierz,
0: zabierz moje plecy z powrotem.
1: Takie buty w Radio SK, proszę państwa. Już za chwilę rozdajemy 1000 zł na buciki. Wystarczy napisać, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień i dlaczego na SK.pl to piszecie.
0: Ja bym wszedł w buty prezydenta Nawrockiego. Rozbiłbym mu te mokasyny, bo ja mam solidną stopę, wiesz.
1: Myślisz, że on ma za ciasne?
0: Łatwiej by mu się chodziło.
1: Bo jeżeli on ma za ciasne, to to wpływa na prezydenturę.
0: Zdecydowanie. Wchodźcie na SK.pl i piszcie nam, w czyje buty byście weszli najchętniej.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia 19115 lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Hej Ania, dokąd jedziesz?
14: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
13: Opowiadaj!
14: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
13: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
15: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
16: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
17: Uwaga Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.

0: Sanach i Dariach Zawiałoch. Eldorado w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest Wojaz, polski producent obuwia.
2: Takie buty w Radiu SK to konkurs, w którym pisaliście nam, w kogo, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I w tej sprawie jest kolejna słuchaczka.
0: Słuchaczka Dorota. Cześć Dorotko.
3: Cześć, witam was.
0: Witamy cię serdecznie. Hejka. W czyje buty chciałabyś wejść, Doroto?
3: Pomyślałam sobie, że chciałabym wejść w buty Kopciuszka, w te szklane buty, tak, przetańczyć troszkę, ale najważniejsze, ta suknia balowa oczywiście też, ale najważniejsze, no wreszcie poznać tego księcia z bajki.
0: Nie masz księcia jeszcze, tak?
3: Nie, nie mam księcia. Aha. Nie mam księcia z bajki.
2: Z tego, co pamiętam, tam była taka sytuacja, że parę dziewczyn próbowało i one, żadna się nie wcisnęła.
0: Właśnie.
2: Bo jaki ty masz rozmiar buta? Bo tam był dosyć mały ten rozmiar tego Kopciuszka.
3: No wiesz, Japonką nie jestem, ale... Ale mogę zawsze tam, wiesz, trochę przy bandażem owinąć, żeby były krótsze.
2: Kopciuszek, z tego co pamiętam, miał but rozmiar 3,5.
0: Tak, i to nie były Japonki.
3: No to ja prawie tyle samo mam, no.
2: Będziemy próbować w każdym razie.
0: Dorotko, bardzo miło nam poinformować, że wygrywasz 1000 zł do wydania w salonach Wojaz i na wojaz.pl.
3: Bardzo się cieszę, naprawdę, bardzo.
0: Życzymy ci, żebyś poznała tego swojego księcia.
3: Wreszcie,
0: i
3: tak.
0: Żebyś pojechała do niego karocą z dyni.
2: Akurat dobra pora na to.
3: Dobra, bardzo dobra, tak.
2: Najlepszego, Dorotka, gratulacje.
3: Dzięki weekendu. Bardzo,
2: buziaki,
3: dzięki,
2: pa, pa, pa.
3: Pozdrawiam was serdecznie, pa, pa.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojaz.pl.

0: Nie krzycz na mnie. Co z zasówka? Nelly Furtado, Say It Right w Radiu SK. Tymczasem dzisiaj 9 października, w piątek mamy Światowy Dzień Jaja.
1: Jednego?
0: Brzmi jak żart, nie, tuzinu. Brzmi jak żart, ale jest coś takiego, słuchaj.
1: Naprawdę?
0: Tak, Dzień Jaja ustanowiono w Wiedniu w 1996 roku, czyli ma 30 lat Dzień Jaja. Obchody prowadzi Światowa Organizacja Jaja.
1: Wyobraź sobie, że jest prezes Światowej Organizacji Jaja.
0: W skrócie SIOJ.
1: I on musi zarabiać jakieś ciężkie pieniądze.
0: No, to są jaja.
1: Czym się pan zajmuje? I wiesz, on się na przykład z innymi biznesmenami spotyka. Kim pan jest? Ja jestem szefem Apple'a, a jestem szefem Tesli. A kim pan jest? Jestem szefem Światowej Organizacji Jaja, w skrócie SIOJ. No to są jaja przecież.
2: Reklama.
3: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
4: Zamień chłodne dni na ciepło wspólnych chwil nad morzem. W hotelu Astor w Jastrzębiej Górze wszystko sprzyja temu, by spędzić ten czas razem. Rozkość się w komfortowym pokoju, może tym z huśtawką. Do tego plaża, basen z brodzikiem, całoroczne animacje, sauny, spa i pyszna kuchnia. Zaplanuj jesienny weekend, zimowy wypoczynek lub ferie na astorhotel.pl. Hotel Astor. Blisko morza, daleko od codzienności.
5: Oni już tu są, a ty? Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
6: Czekamy właśnie na ciebie.
5: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestiwal.pl.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
13: Twój modny wybór na jesień? Design.

0: ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E. To będzie ostatnia reklama.
1: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
2: I po reklamie.

0: Back to Yours. Na koniec od nas Sońta i Korościel, bardzo nam było miło. Ja robię w weekend grilla, Cinek, jak chcesz, to mógłbym cię zaprosić, ale musiałbyś przyjść ze swoim prowiantem.
1: Ale ja nie mogę.
0: Wiesz, dlaczego?
1: Bo mam bardzo ważny sen.
0: Jaki?
1: No, będę spał.
0: Za chwilę gorąca dwudziestka wesce.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
8: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: Orlen, witaj!
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
14: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
15: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych 4 kółek zdajcie się na profesjonalistów.
16: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha.

0: Rady Położnej, spotkanie z Kicią Kocią.
1: Do zobaczenia.
0: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Ruchu na ulicach wciąż sporo, dziś też na warszawskich ulicach sporo kolizji. W obie strony stoją Aleje Jerozolimskie, miejscami też Wawelska. Kolizja również przy krzyżówce z Aleją Niepodległości. Stoi również Puławska i południowa obwodnica Warszawy między lotniskiem a węzłem Opacz.
6: To nie jest kolizja, to jest zderzenie. Zderzenie z jesienią, moi drodzy. Mamy w tej chwili ile stopni? 13? Odczuwam na to 8, bo porywy wiatru nawet do 80 km na godzinę. Wiatr zelży, ale jutro zamienimy ten wiatr na deszcz, bo to będzie sobota deszczowa w Warszawie. W niedzielę już bezdeszczowo, ale temperatura to między 10 a 15 stopni. I w sobotę i w niedzielę stolicą.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
5: Minęła 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował podwyżkowe. 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Wczoraj w szkole w Leszczydole Nowina chranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. Więcej wie Michał Skolimowski. Jak przebiegło posiedzenie?
7: 15-latek przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, ale one pozostają niejawne, bo posiedzenie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Sąd zdecydował, że chłopak trafi do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące. Wiktor S. zostanie też zbadany przez biegłych psychiatrów.
8: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
7: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. 15-latek co najmniej do 8 stycznia będzie przebywał w schronisku dla nieletnich. Decyzja w sprawie jego odpowiedzialności może zapaść jednak wcześniej.
5: Szybka reakcja służb na ataki w szkołach. W pobliżu placówek oświatowych działały dziś policyjne patrole, a decyzje chwalą rodzice i dyrektorzy.
9: Zawsze to działa trochę na taką podświadomość, żeby się zachowywać rozsądniej.
10: Na pewno mundur działa prewencyjnie.
5: A wzmożone patrole działają także po południu. Wielki sukces Huberta Hurkacza w Szanghaju. Polek pokonał Serba Nowaka Djokovicia po raz pierwszy w swojej karierze.
11: To jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
5: Mówił Hurkacz po triumfie. Dodajmy, Polak wygrał bez straty seta.
12: SK Warszawa News.
5: Uwaga kierowcy, część Jagiellońskiej zostanie zamknięta. Od poniedziałku będzie tam kładziona nowa nawierzchnia, a wcześniej skończono tam przebudowę sieci ciepłowniczej.
13: Były prowadzone na odcinku sieci ciepłowniczej o średnicy 700 mm, czyli bardzo dużej, prace remontowo-modernizacyjne.
5: Mówi Paweł Zbiegniewski, rzecznik Veoli Warszawa. Utrudnienia mają potrwać do 26 października. Piłkarze Legii Warszawa szykują się już do niedzielnego meczu. Na własnym boisku podejmą ekipę Wisły Kraków. Pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej o 20:15.
12: 20 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest gorąca 20. Radio
6: SK. Brawo Hubert Hurkacz. To będzie nieprzespana noc dla niego, naprawdę. To on już jakby wygrał ten turniej, mam takie dziwne wrażenie. Gorąca 20, szanowni państwo. Najpierw godzinna rozbiegówka z bardzo fajnymi rzeczami, które trafiły albo trafią dopiero do propozycji gorącej 20 Radio SK, a od 18 to odliczanie. Na początek jednak przypomnienie tego, co działo się tydzień temu. Miejsce trzecie: MJ Deli i Deli Supreme. Na pozycji numer 2 Riviera i She Doesn't Mind. I numer 1 w Polsce, śmiało możemy tak powiedzieć, Dawid Piatkowski, Margaret, później ci opowiem. I od tego numeru zaczynamy nasze spotkanie. Michu Sobkowski, witajcie.
12: Gorąca 20. Radio SK.
14: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Pink is Sober na antenie Radia SK. Hancho i Malik Montana. Dokładnie tydzień temu byli gośćmi u Santy i Korościela. Chłopaki zagrali też w Państwo Miasta. Było nie wąsko, bo skoro została wylosowana literka K i trzeba było znaleźć rym do Smutas, to nie ma co się dziwić, że rozmowa zeszła na Frędzle od Zasłon i na Pana Tadeusza, gdzie to słowo się takie najbardziej kojarzące się pojawiało. Nie będę zagłębiał się w ten wątek, tylko dam znać, że po tym notowaniu gorącej dwudziestki na ten numer będzie można głosować na sk.pl, bo to...
1: To jest propozycja do gorącej dwudziestki Radia SK.
0: Malik Montana, Hancho, Mami.

0: Just Keep Watching, czyli Tate McRae na antenie Radio SK. Po krótkiej przerwie wracamy do grania hitów na czasie Juste, Jack, Style i John, czyli Turn the Lights Off na antenie Radio SK. Później będzie nareszcie, czyli Igor Herbut, Zalia i Witoba Minus. Z nowych rzeczy obiecuję, że będzie mocno tradująca w ostatnich tygodniach w social mediach Adela i Ain't in LA. Co to jest za koszmar, to wymowy naprawdę fikołek taki, ale udało się.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się smaczny targ. Festiwal azjatycki, festiwal japoński Sakura, festiwal Matcha oraz festiwal koreański. Na festiwalu japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaków, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki. I raczej masę.
6: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu. Przez całą dobę.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: nakręcamy cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Oni już tu są, a ty? Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
2: Czekamy właśnie na ciebie.
1: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestiwal.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
4: I po reklamie.

0: Ed Sheeran na antenie Radia SK. Wspominałem o tym, że będzie mocno tendujący numer. Adela, pochodząca ze Słowacji, Adela Jergowa bardzo konkretnie. Kariera zaczyna się tak naprawdę w 2023 roku dzięki talent show The Debut Dream Academy. Tam zdobyła rozpoznawalność i nagrała numer Ain't in LA. I w nim chodzi o to, że ona nie mogła być w Los Angeles. Generalnie nikt, nie wszyscy mogą być w Los Angeles, ale fajnie jest tam, gdzie się jest. Ona akurat była w Bratysławie. Lud to podchwycił, że tak powiem, cały świat to podchwycił i w różnych miastach nagrywano, że skoro nie mogą być w LA, to są w tym mieście, w którym są. I mamy hita, chyba można powiedzieć, a póki co numer, na który po tym notowaniu gorącej dwudziestki Radia SK będzie można głosować. Adela, Ain't in LA.
1: To jest

0: Taka zapowiedź weekendu tanecznego, jeśli taki dla was będzie. Tayo Cruz i Break Your Heart na antenie Radia SK w gorącej 20 Radia SK, w której to odliczanie 20 najfajniejszych numerów w ostatnich 7 dniach rozpoczniemy punktualnie o godzinie 18. Za chwilę w Radiu SK Temple City będzie Dua Lipa i będzie coś nowego, czyli Spektrum i numer Morena.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schultz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
5: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
4: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
5: Magnifique!
4: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
5: No, Hisense Media Expert to ma sens.
6: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Hej Ania, dokąd jedziesz?
12: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
11: Opowiadaj!
12: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
13: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
14: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.pl.

0: zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bonus zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Uwaga, Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
3: To będzie ostatnia reklama. Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Dua Lipa w Esce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czas na kompletną świeżynkę. Pochodzący z Włoch duet Spektrum, który jak sam twierdzi, ma zamiar zmienić wygląd i brzmienie włoskiej sceny elektronicznej. I robi to między innymi numerem Morena, który już teraz premierowo Spektrum.

0: się wziął i ożenił. Ale czy jako mąż, czy jako nie mąż brzmi tak samo dobrze. Damiano Dawid i Zombie Lady w Radiu SK tuż przed godziną 18. 18 już za chwilę, a to oznacza początek odliczania gorącej 20 Radiu SK, na co już teraz zapraszam, Michał Sapkowski.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Festiwal Japoński Sakura, Festiwal Matcha oraz Festiwal Koreański. Na Festiwalu Japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaków, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal Koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki. Irashaimase.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Ruchu coraz mniej, ale wciąż są miejsca, na których postoimy, na przykład południowa obwodnica Warszawy, jadąc od węzła Opacz w kierunku lotniska, miejscami na Łopuszańskiej, na Alejach Jerozolimskich, czy na Wawelskiej i Alei Niepodległości. No i S8 oczywiście, tam korek od Lasku na kole, aż do przeprawy.
0: W sumie to nawet dobre wieści są, bo w tej chwili jest 13 stopni i ta temperatura nie spadnie zbyt.

0: Mocno, bo w nocy będzie 11-12 i przez cały dzień jutro również takie między 10 a 12-13. Niestety odczuwalna będzie niższa i będzie bardziej mokra, to odczuwalna, bo sobota to raczej w całości, no może poranek nie będzie deszczowy, ale tak poza tym to sobota mocno w deszczu w stolicy, niedziela już ładniejsza, nawet z błękitem nieba i nawet do 15 stopni.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
2: Zbliża się 18. SK News. Jakub Konieczkowicz. Lokalne władze zapowiadają działania na rzecz bezpieczeństwa. To po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu. Szkoły mają kontrolować wejścia i zapewnić dostęp do psychologa.
3: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte.
2: Mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. Dodajmy, w całym kraju skontrolowano dziś ponad 15 tysięcy szkół, a policja zatrzymała też 19 osób, które w sieci sugerowały lub zapowiadały kolejne ataki. A w najbliższych dniach służby będą patrolować też tereny uczelni.
4: SK Sport News.
2: Po raz pierwszy w karierze Hubert Hurkacz pokonał Nowaka Djokovicia. Polak wygrał w Szanghaju 6-4 i 6-3. W trzeciej rundzie turnieju zmierzy się z reprezentantem Chin i Zhou. Tymczasem Iga Świątek kończy udział w turnieju w Pekinie. Polka uległa dziś Belgijce Elis Mertens 6-7 i 3-6. A już dziś 10. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Właśnie rusza spotkanie Wieczystej z Wisłą Płock, a o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.
4: SK Warszawa News.
2: Twierdza Modlin z regionalnym wyróżnieniem. Obiekt otrzymał mazowiecki super certyfikat.
5: Możemy pojechać, być cały dzień, mało tego dookoła też są zlokalizowane miejsca, gdzie możemy, nie wiem, zjeść coś, przenocować.
2: Mówi Izabela Stelmańska, prezes zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Teraz twierdza powalczy o złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Uwaga kierowcy, w weekend asfaltowanie lewych pasów ruchu ulicy Towarowej przy placu Zawisze. Z kolei tramwaje nie będą kursowały ulicą Słomińskiego, to przez wymianę zwrotnic.

Oczywiście, że będzie 20 tych najwyższych numerów 8, 7, 7 ostatnich dni. Czemu 8? Skąd mi się wzięło 8? Może dlatego, że dziś 9 października jest, nie mam zielonego pojęcia. Ale oprócz tego będą premiery i od takiej premiery zaczynamy. Kto był na Audio River w tym roku, to pewnie słyszał Marlona Hofstadta. Ja słyszałem przez chwilę, ale nie kryję, że to było dla mnie za dużo i jednak zmieniłem scenę. Ale jak on wchodzi w takie klimaty radiowe, to są fajne rzeczy. Kilka tygodni temu był też na secie u Davida Getty i ogłosił, że coś wspólnego wypuszczą. I wzięli i wypuścili. I ten numer to Code Up i gram go już teraz. Marlon Hofstadt, David Getta, Michu Sapkowski. Witajcie, zapraszam.

W zeszłym tygodniu pozycja numer 20, dziś 19, oczko wyżej Liwka i Poza Tobą Nic. Wcześniej srogi spadek, bo z 8 na 20 Post Malone i Swelly Sunflower. Czas na nowy numer, czas na premierę. Lost Frequencies to jest mocno uznana marka, tworzy od dawna, tworzy dużo hitów i ma coś nowego. Numer, którym jest ciepło i dusza, jak sam twierdzi, ale jednocześnie energia, która coraz bardziej rozkręca się wraz z rozwojem kompozycji. Ta kompozycja to Don't Forget About Me i śpiewa tutaj Clementine Douglas. Lost Frequencies, bardzo proszę, premierowo.

pierwsza z dwóch dzisiejszych nowości w gorącej 20 radiowska Miley, nie Miley Cyrus, Miley, szanowni państwo, i Best Persuades. Miejsce 17 na 18, z dół z 9 to Sylwia Grzeszczak i Mango. Za chwilę będzie druga z nowości, ale najpierw premiera, powiem więcej, to debiut tak naprawdę, bo szanowni państwo, na pokładzie Łajby, która nazywa się Polska Muzyka Rozrywkowa, mamy nowy Girls Band, należy do nich i tak naprawdę jest inicjatorką i założycielką Monika Kociołek, czyli Mona, znana z internetu. Jest też Maja Ciesielska, wybitna wręcz tancerka. Jest też Julia Czesak, to jest pierwsza wicemis Polski z zeszłego roku. I jeszcze Olivia Kopiec, czyli finalistka pierwszej edycji The Voice Kids. Panie nazwały się Lale, czego mi nie wypada komentować, więc tego nie zrobię, tylko zagram właśnie ich debiutancki singiel premierowo Lale i

0: Ładnie w górę, z 19 na 15 Temper City i Reverse Psychology w gorącej 20 Radia SK. Jeszcze ładniej, bo w górę w ogóle do zestawienia, spoza zestawienia, nowość, krótko mówiąc, na 16 Gnarly i Major League DJs, czyli numer Wasted. Po krótkiej przerwie spadek z 6 na pozycję numer 14 dzisiaj. Margaret i Prima Ballerina.
1: Radio SK. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
10: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
11: Uwaga, Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
12: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
13: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
12: Do zobaczenia!

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
4: I po reklamie.

pozycja numer 14. Dzisiaj to Margaret i Prima Ballerina. Czas na kolejną premierę. No to będzie bardzo ciekawe wydarzenie, bardzo ciekawy miks styli i gatunków. Zenar, włoski DJ i producent, już jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, wydał numer Te Conosci. Dziś wychodzi zupełnie nowa wersja, do której dołączył nie byle kto, bo Nicky Jam. Chicos i Chicas. Już teraz Te Conosci, Zenar i Nicky Jam. Premierowo.

tąpnęło. I to strogo, z 2 na 13 dziś w gorącej 20 Radia Ska Riviera i She Doesn't Mind. Tu też tąpnęło, tylko trochę mniej. Z 4 na 12 Zalia, Tylko Kochaj Mnie.

0: wszyscy tak sądzą, nie wszyscy, jeśli oczywiście dosłownie interpretować tytuł. Nienawidzę Warszawy. O co chodzi? I Lolek w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Czy powinno się interpretować dosłownie, to już wam zostawiam. Wcześniej na 11 Tobi Romeo i Fly High. Za chwilę pierwsza dziesiątka. Będzie Oscar Sims, będzie Neptunika, Kuba i Kuba, MJ Daly, Swedish House Mafia, Tovlo, Sombr i Sanach. To między innymi. Zapraszam.
1: Radio SK. Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia 19115 lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Hej Ania, dokąd jedziesz?
12: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
11: Opowiadaj!
12: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
13: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
14: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
15: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
16: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
17: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
20: I po reklamie. Warszawa na czasie.
21: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli szukacie pomysłu, gdzie się wybrać w piątkowy wieczór, tak by rozpocząć weekend tanecznym krokiem, to już o 22 możecie wbijać na parkiet klubu Tygmont na imprezę Last Friday Night. Jutro o tej samej godzinie macie tam powtórkę z rozrywki. A za dekami urodzinowo stanie DJ Martin Shades. Nie zabraknie muzycznych nowości R&B, Latin i Popu. A jeśli jeszcze dziś chcecie się załapać gdzieś na planszówki, to w Forcie Sokolnickiego, a macie planszownię do godziny 22.

0: Deska.
1: W dolnej dziesiątce mieliśmy dwie nowości na 17. Miley i Bass Persuades. Pozycja numer 16 z kolei to Wasted, czyli Nally i Major League DJs. Dwa numery poza notowaniem. Ostatni dzień lata przeterminował się już ostatecznie i wypada Gibbs i Ego. Armin Van Buren i Sasha Everlasting również, ale Armin Van Buren dziś pojawi się na pewno ze swoim Estate of Trance. Po godzinie 23.00 to oczywiście wszystko w ramach SK Live Remix. Mocno polecam też nasz stream SK Live Remix w apce. Dziś po 23.00 Estate of Trance, później Lost Frequencies, później Meduza, a jutro w nocy z soboty na niedzielę James Hype od północy, a później Urzel. Tak się zapowiada line-up tego weekendu z SK Live Remix. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Tak, że numer, który już teraz na miejscu 10 jest z nami najdłużej, bo po raz 12 z 13 na to 10 Somber, My Body Isn't Ready, Michu Sobkowski, witajcie.

0: Cichosza, z 17 na 9, tutaj trzeba o tym głośno mówić. W Stanach bardzo mocno w górę, w gorącej 20 Radia SK. Teraz przetestujemy raz jeszcze numer, który w zeszłym tygodniu miał swoją premierę. To Gromi. O tym, jaki jest ten numer, to może już sam artysta.
1: Funkujący, słoneczny, z piękną, ciągle letnią energią. Won't watch you, won't już teraz w Radiu SK.
2: To jest propozycja do gorącej 20 Radia SK.
0: Gromi.

Dawid Kwiatkowski i Margaret dziś na miejscu siódmym z pierwszego w gorącej dwudziestce Radia SK. Później ci opowiem przed chwilą w górę z kolei z 11 na 8 Tove Lo i Talking Body. Czas na kolejną propozycję do listy hitów Radia SK. One Republic od lat zaskakują. Kiedyś byli mocno gitarowi, a później zaczęli eksperymentować. I to są eksperymenty, które wychodzą czasami na bardzo, bardzo dobre, że przypomnę tylko I don't wanna wait z Davidem Guettą. Tym razem Sophie Tucker i One Republic. Taki to eksperyment zatytułowany Tsunami. Po tym notowaniu będzie w propozycjach do listy.

Zobaczycie do tego numeru kiedyś w tańcu z gwiazdami zatańczą tango. Neptunika, what if, wspomnijcie moje słowa. Z 18 na 6 w gorącej 20. Mocno w górę, tak samo jak Oskar Cymes i bez końca. Z 15 na 5.

0: Rosé wróciła nowym singlem New Trick i czeka. I czeka, aż polubicie ją na tyle, żeby trafiła do notowania gorącej 20 Radia Jaska. Póki co to propozycja. Za chwilę pierwsza czwórka z 5 na 4 Tame Impala i Loser po krótkiej przerwie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Festiwal Japoński Sakura, Festiwal Matcha oraz Festiwal Koreański. Na Festiwalu Japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaków, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal Koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki. I raczej masy.
4: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Tato, co znaczy negocjować?
7: Szukać porozumienia.
6: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
8: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
12: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: I po reklamie.

od jakiegoś czasu blisko podium, ale wciąż nie mogą wbić do pierwszej i drugiej. Z piątego na czwarte Tame Impala i Loser. W propozycjach raz jeszcze testujemy numer Good Girl, bardzo brytyjski, bo Clooney Wielka Brytania, Prospa Wielka Brytania, Tristan Henry też z Wielkiej Brytanii. I miss you.

0: Swedish House Mafia i Lickley, Happiness is so sad, meldują się na miejscu drugim.
1: Gorąca dwudziestka.
2: Gorąca dwudziestka. Radia SK.
1: Pierwsze. Miejsce pierwsze.
0: A to smakołyk. MJ Deli, Deli Supreme.

Wiecie przecież, że ja nie lubię się przechwalać. Znacie mnie dobrze. Ale jak usłyszałem pierwszy raz ten numer, mówię: o, srogo, będzie hicior. I jest! Max Mozelewski, MJ Deli, szacuneczek, naprawdę. Jestem przekonany, że to nie jest ostatnie słowo. Ostatni singiel od tego pana, Deli Supreme. Miejsce pierwsze gorącej 20 z trzeciego. Na trzecim z siódmego z kolei Kuba i Kuba, chłopaki, Happiness is so sad. Wbija znów do pierwszej trójki z 10 na drugie Spirit House Mafia i Illegally. I w pełni zasłużony, pracował na to od tygodni, MJ Deli i Deli Supreme, najpopularniejszym hitem w Polsce. Gratulacje raz jeszcze. Za chwilę SK Live Remix, kolejna gorąca 20, to kolejny piątek po godzinie 17, a my, taką mam nadzieję, słyszymy się w środę po 12. Michu Sapkowski. Dzięki, cześć.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
11: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché kupisz kable rozruchowe Wiraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hemti za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: I po reklamie.
5: Warszawa na czasie.
6: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli szukacie czegoś na ząb, to już w ten weekend będziecie mieć okazję na azjatyckie smaki. W Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się smaczny targ.

0: gdzie można spróbować przysmaków z różnych zakątków Azji, przy tym będą pokazy artystyczne i sportowe. A jeśli na weekend macie ochotę na muzykę na żywo, to już jutro możecie się wybrać na koncert Majki Jeżowskiej. Będą jej największe przeboje w wersji akustycznej. Start o 20 w Domu Spotkań z Historią przy Karowej 20.
1: To jest SK Live!

0: 8 hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Oni już tu są, a ty? Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
5: Czekamy właśnie na ciebie.
4: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestival.pl.
6: I po reklamie.
7: To jest SK Live Radio.

0: i po reklamie.
1: Warszawa na czasie.
2: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli jesień nieco was przytłacza, no to gdzie indziej sobie poprawić humor, jak nie na parkiecie. Możecie już śmiało wbijać do klubu Hula Kula, trwa tam impreza Party Mood. Imprezowych hitów z pewnością nie zabraknie, zwłaszcza, że jutro od 20 macie tam kolejną imprezkę. A żeby wieczór w niedzielę od razu też zaplanować i też spędzić go aktywnie, możecie się wybrać na darmowe lekcje salsy, to w Teatrze Kubano przy Fredry 6, start o 21.
3: To jest Eska Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix.

0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Live Remix.
1: NSK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
2: Reklama. Browarni Gitna z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.
4: Grają dla was najlepsi DJ-e świata.
5: Armin van Buuren i jego Estate of Trance.

episode of A State of Trance. Escalive Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix. Lost Frequencies.